0: Polska 106.6.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na prosztame imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo...

tylko oni. SK 106,6.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: W Żarach poranek zacznie się chłodno, termometry pokażą 9 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Delikatny wiatr będzie wyczuwalny. Po południu sytuacja się zmieni, możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Pamiętajcie o parasolu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest też 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. Dwaj napastnicy popełnili samobójstwo. Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
2: A z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreśla.
4: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: A w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
5: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
2: Mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, a wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu.
6: To czekaj, czekaj.

0: to było? Pamiętaj, chemiku młody, nie wrzucaj zdjęć arkuszów do sieci.
1: SK Żary News.
2: Klaudia Mazurek. Na nietypowy zapis podróży zdecydował się student, który w bibliotece UZ-u prezentuje kolekcję pudełek po zapałkach.
3: Mam pudełka z przynajmniej 150 krajów świata. Pierwsze 20 lat zbierania były takie, że zbierałem właściwie wszystko. W tej chwili są to jakieś zestawy, jakieś unikaty, zabytkowe pudełka.
2: Mówi student turystyki i rekreacji Kamil Detyna. Kolekcja liczy około 40 tysięcy pudełek. Rowerowa ustawka YoloRide Girls wystartuje dziś o 17.30 spod Ogrodu Botanicznego.
0: Wtorkowy poranek, no i piękny sen przerwany przez budzik. Dzień dobry, to jest niesprawiedliwe.
4: Twój budzik mógł dzisiaj świętować, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień fair play.
5: To nas, Eska gra zawsze z zasadami, a pierwsza z nich mówi, że mamy... Na...

0: No to w dniu Fair Play dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze jest niesprawiedliwe.
1: Eskowy Messenger czeka, jakby co, to oczywiście 664-402-302.

0: Ale czas zasuwa. 9 minut po godzinie 6. Gramy Fair Play. Tutaj SK we wtorek 19 maja.
1: Ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość na świecie. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość. To jest, tak. To tak.
0: To jest, to prawda. Od dawna oczywiście jest. Hej, hej, hej.
2: No ale zastanawiamy się z samego rana, co jest niesprawiedliwe w dniu Fair Play. I możecie nam nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Dzień dobry. Niesprawiedliwe dla mnie jest to, że mam codziennie 2 godziny do pracy, do przebycia. Co daje nam w tygodniu 10 godzin roboczych w roku, aż 60 dni. Oczywiście bezpłatnie.
2: Poczekaj. Jeżeli ma 2 godziny do przybycia do pracy, 2 godziny z pracy, to są już 4, to jak mu daje to 5 tygodniowo?
0: Nie wiem, ja już się zgubiłem na początku tej wypowiedzi.
1: To jest autorski system obliczeń, co wy się dziwicie, no?
4: A może pan pracuje tylko na pół etatu?
5: Jankes! Jankes! I Wiktor!
2: Ale to jeżeli na pół etatu, to z 2 godzin drogi ma tylko godzinę.
4: Idzie szybciej.
0: Nie wchodźmy
1: za daleko. Matura z matematyki już była, dajcie spokój, ludzie.
0: Dany, siada i pała, oczywiście. Jak to jest po waszej stronie, nie dajcie znać. Messengerowo czekamy, oczywiście.
1: Tak jest, co jest nie fair?

0: poranne rasowanie.
1: Pani Dzień dobry, witam.
2: Wraca do nas codziennie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pani Jadziu. No jak dzisiaj? Kawka już była?
0: Była.
1: Wspaniale. Ja jeszcze przed. A jakoś tak dzisiaj wyszło. A gazetka już była u ciebie? Czy dopiero
0: Pewnie.
1: Zaczynamy?
3: Była, wszystko wiemy, no.
2: To naprawdę słyszałaś o tym, że w ostatnim podcaście Marcin Gortat opowiedział, że miał możliwość, ale nie pojawił się na streamie Łatwo Ganga.
1: I teraz jakie są powody, dlaczego nie przyszedł? Bo musiałby w kolejce w nocy czekać między 3 a 7 pomiędzy innymi oczekującymi. I tutaj cytat, nie, to powiedziałem, nie, no sorry chłopaki.
0: Jakby to powiedzieć, mistrzem PR-u to on nie jest.
3: No ale nie. Jest za to wysoki, jest kochany, tak. Miły. No nie wszystko się udaje w życiu.
1: Nie, no albo grasz dobrze w kosze, albo dobrze robisz inne rzeczy.
2: Albo dobrze golisz się na łyso.
1: No dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, Filip Heiser, kojarzymy, prawda? Spotkał na swojej drodze stołecznych fotoreporterów. Paparazzi uwiecznili go, gdy zatankował, czy też tankował po prostu do pełna swój samochód. Warty 700 tysięcy złotych, jak ktoś się tam ładnie później policzył. Po czym pomknął bus pasem i tyle.
4: Ja patrzę na zdjęcia, on się porusza takim pięknym, nowym, wielkim, ogromnym Range Roverem.
3: Tak.
0: Wow. Ja go nie bronię, ale to jego auto. Rozmiarami przy

0: Tu SK, tańczymy z wami od samego rana we wtorek 19 maja, za chwilę w newsach. Przede wszystkim historia pewnego pana Zbyszka i jego podróż z
1: Budapesztu
0: w stronę Stanów Zjednoczonych.
1: Cały czas nie wiemy, co to za Zbyszek i co to za podróż, ale Marcin Procki wyjaśni wszystko w szczegółach. Jan, Skana i Wiktor.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
7: Poranek w Żarach zacznie się z niemal bezchmurnym niebem, a temperatura wyniesie około 10 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc bez obaw o samopoczucie. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany.
5: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowe informacje w sprawie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak podała agencja Reutera, to zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów. Miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem. W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców. 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy.
9: SK Sport News.
8: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
10: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
8: Mówił trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką. Maja Chwalińska.

0: Polska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3, to w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Witamy. 6:32.
2: Już i teraz przypominamy, że gramy Fair Play. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu.
3: No i zastanawiamy się, co jest niesprawiedliwe.
4: Niesprawiedliwe jest to, że za dzieciaka za cholery nie chce nam się spać, ganiają nas wieczorem do spania i tak dalej, a w dorosłym życiu oddalibyśmy wszystko za ten sen. To jest niesprawiedliwe.
1: Złote słowa, prawda?
5: To jeszcze 5 minut.

0: Dąbrowy Górniczej. Zresztą podsiadło i 6.38 w Radiu SK.
1: Słuchajcie, coraz więcej firm wprowadza sztuczną inteligencję do takich codziennych narzędzi pracy.
2: Tak jest, zdarza się. Nawet słychać to czasami na falach eteru, również nie powiem kto, ale słychać.
1: Ale okazuje się, że co drugie polskie przedsiębiorstwo jest rozczarowane wdrożeniem sztucznej inteligencji.
0: Ojej, no. Czyli coś tam nie działa.

0: Słuchajcie, no z naszej perspektywy patrząc, to wiecie, no najważniejsze, żeby najbardziej kto był niezadowolony z AI-a?
1: No kto?
0: Radio SK.
2: Jankes.
0: Okej.
2: I Wiktor.
3: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
4: Reklama.
5: Kastorama. Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wujku, widziałem zebrę!
7: To chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
7: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
9: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: Za 12 minut godzina 7, a dzisiaj urodziny znaną metodą...
1: Proszę na siebie.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Martyna, nasza słuchaczka, jest z nami. Halo, dzień dobry, witaj.
4: Halo, hej.
3: Dzisiaj też urodziny obchodzi choćby Natalia Oreiro, proszę państwa. O tych ciastek,
0: tak. No.
5: Martynka, dlaczego sama postanowiłaś zgłosić siebie do urodzin?
4: To było bardziej w formie żartu, ale poszło akurat.
3: Żart się udał.
0: No, Jankesowi się podoba. Jedni dostają tort, napisałaś, inni prezenty, a ja na 26 urodziny, czyli to te właśnie dzisiejsze, dostaję wejście w pełen pakiet opłat i podatków.
5: Podatków! Witamy wśród nas śmiertelników. Już nie ma tak dobrze.
4: Niestety.
5: Troszkę boli, muszę ci powiedzieć. Troszkę boli, ale nie martw się. Po mniej więcej 30 latach człowiek się zaczyna

0: przyzwyczajać.
1: No, potem już wita się z emeryturą i nie ma ochoty na nic więcej.
2: Na co dzień pracujesz w aptece, jesteś od zamówień. Czego się najwięcej zamawia w aptece?
3: Leków, no leków i suplementów.
1: Mhm. Ale które?
3: Wszystkiego, na kolei.
1: Na co? Właśnie, no, co Polacy najczęściej, czym na się zajadają?
4: Na plecy.
2: Na plecy? Naprawdę?
3: Ja na plecy oraz na głowę.
2: Nie, no głowa chyba bardziej. Serio, plecy?
3: Ale na plecy
2: głowa
3: też.
2: Głowa się łączy.
4: Słuchaj, żeby żyć w tym kraju, to trzeba mieć naprawdę niezłe plecy.
2: I głowę. Ale czekaj, ludzie przychodzą do apteki i mówią: dzień dobry, poproszę coś na plecy?
1: Tak.
3: Tak.
1: W pewnym wieku tak, bo
3: też
2: nigdy takiego stwierdzenia nie wykazałem w aptece.
4: O czym masz problem z kolanem?
1: jak cię boli głowa, to po pewnym czasie ten ból spływa na plecy.
2: Okej.
1: Okay. I tak
4: a
1: to
4: potem
1: wygląda.
4: Spływa na kolana. No i mamy to!
2: No i mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenia do Energy Landii, proszę bardzo!
3: O, dziękuję!
4: Masz się, Martynka, dobrze, oby ciebie nigdy ból pleców nie dopadł, ani głowy. No i życzymy ci oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin.
1: Tak jest.
3: Dziękuję bardzo.
1: Buziaki w plecy,
3: dziękuję bardzo.
1: I w głowę.
2: Plecy,
3: dziękuję.
2: Zamawiam.

0: typowy zestaw poranny w sklepiku. Co dla pana? Kolońska i szlugi. Dziękuję, do widzenia.
1: Proszę bardzo.
2: Tak zwany zestawik.
0: Obowiązkowy.
1: A jak przy okazji różnych takich historii, jak u was z serwisem? Jesteście na bieżąco?
0: Ja ostatnio zmieniałem olej.
1: O, a ty Kama?
2: Ja?
1: Plecy.
2: Olej w głowie?
1: Słuchajcie, no bo to jest niesamowita historia. Za chwilę Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów.
0: Tak, będzie wielkie centrum serwisowe dla silników abramsowych.
2: Czyli w serwisie newsowym Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów. No okej, okay, mamy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj

0: Za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Żarach zapowiada się pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem, a termometry pokażą około 10 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, po południu sytuacja się zmieni. Możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni, wiatr będzie umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń agencji Reutera decyzję o wizie dla Ziobry miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji. O szczegółach reporterski Mateusz Gołębiewski.
3: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
2: A przypomnę, polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przewrócił seniorkę, teraz szuka go policja. W SK News Wrocław i historia, która zbulwersowała internautów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta przewraca 80-letnią kobietę. Teraz trwają poszukiwania mężczyzny. Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają o nim informacje. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Daje

0: szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
1: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata. SK Żary
2: News. Klaudia Mazurek. Duży pakiet drogowych inwestycji szykuje się w zielonogórskiej Ochli.
3: Mamy w tym zadaniu projektowym, gdzie jest 10 dróg do zaprojektowania, do wybudowania, rozwiązany problem odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego. To było problem mieszkańców Ochli.
2: Mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski. Łącznie przebudowanych zostanie 7 km dróg. Szpital Uniwersytecki otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania na zakup cytorobota. Urządzenie ma m.in. przyspieszyć przygotowanie chemioterapii.
4: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 19 maja, już 3 minutki po godzinie 7.
6: To nie fair.
5: Właśnie cały czas dzień dzisiaj. Sprawdzamy, czy ktoś ma jakąś koncepcję, co jest niesprawiedliwe.
7: Niesprawiedliwe jest to, że jak jesteś dzieckiem, to chcesz dorosnąć, a jak już jesteś dorosły, to patrzysz na cenę paliwa i jednak chcesz kupić kredki.
5: Kolejne święte słowa, no słuchacze.
8: Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

0: Nóżki chodzą i bardzo dobrze, 9 minut po godzinie 7. Tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
1: Mam najnowsze naukowe doniesienia.
2: Już się boję.
1: Okazuje się, słuchajcie, to jest gruba sprawa, że czas potrafi płynąć wstecz w niektórych miejscach i okolicznościach wszechświata. Tak
2: ja
1: właśnie
2: przeczytałem.
1: Ja znam
2: takie jedno miejsce.
0: Znasz takie miejsce?
2: Oprócz twojej piwnicy znam takie jeszcze jedno miejsce.
0: No.
2: Na przykład jest to mieszkanie Krzysztofa i Misza.
3: Czy wiesz, po czym poznać, że na rowerze jedzie Ibis? Po tym, że to światełko ma odwrócone na siebie.

0: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to zapraszamy. 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, jeżeli macie ochotę wygrać u nas torbę, butelkę i jeszcze eskowe gadżety.
2: Z taką torbą później można pójść sobie na zakupy.
1: Tak, zostawimy was z torbami. Pójdziecie z torbami. Dzięki nam.
3: A w torbach gadżety. 664-402-302. No to co? No to kto pierwszy? No to halo. No to dzień dobry.
1: Halo.
2: Halo, dzień dobry jesteś.
4: Halo, dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
4: Marlena.
0: Pierwsze.
2: No witamy, dobra, okej, lecimy. Jak jedziesz do Polski, to odwiedzasz Polaków, prawda?
4: Tak.
2: A jak jedziesz do Wenezueli, kogo odwiedzasz?
4: Wenezuelczyków.
2: Dobrze!
1: Trudne to było na sam początek, więc teraz będzie łatwiejsze.
0: Drugie.
1: Wymień trzy zwierzęta na literę O.
4: Orka.
1: Okapi.
4: Okapi.
1: Okapi. Nie wiedziałam, że

0: miałam jako kapi.
1: Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przekroczyliśmy limit czasowy.
0: No, tam ostry jesteś po prostu. Osioł, orangutan, opos. Nawet tutaj Bogaj napisał oligator.
2: Oligator oj tam, też. Oj
0: tam. Oligarcha. Oligarcha to zwierzę na o.
3: O, pies jaki duży.
1: Olenika moja.
0: Trzymaj się, Marlenka. Happy birthday to you.
3: Dziękujemy oczywiście, lecimy dalej. Pamiętajcie, że trzeba szybciutko odpowiadać. Nie ma czasu na zastanawianie się. I już.
1: I już.
3: I już telefon. Dzień dobry, okej.
4: Halo?
3: No witamy, cześć. Jak masz na imię?
4: Dorota.
1: Trzecie. Dorotka, pytanie muzyczne. Co jest teraz aktualnie numerem 1 w gorącej 20 Radia SK? I uwaga, albo męskie granie nowe, albo nowa Taylor Swift.
4: Taylor Swift.
0: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino.
3: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer 4.
1: Przypominamy, że gorąca w każdy piątek od godziny 18.
3: Nie musi pan przypominać, każdy wie.
0: Halo!
4: Tak, Ela z tej strony.
0: Elcia, brzmisz jak zwyciężczyni, w związku z tym.
1: Czwarte.
0: Mów coś, dopóki Jankes dwukrotnie nie okrąży naszego nowego stołu w Radiu SK.
3: No nie wierzę.
2: Dawaj, nie wierzę,
4: czekaj. Więc pójdę na stację po lesie i tu będę zbierał krzyki.
1: Kończy pierwsze okrążenie?
0: No, dalej musisz mówić.
1: Jeszcze jedno?
4: Później sobie pójdę na kijki i na rower i będzie bardzo fajnie. Spotkam się z znajomymi i będzie po prostu mówię.
0: Ela mówiła bardzo
3: mówiła
0: dużo, mądrze? Można byłoby ją w radiu zatrudnić.
3: Tak, mówiła mądrze, bo ja biegłem, nie słyszałem.
1: Piąte.
3: No dobrze, okej. Lećmy dalej.
1: Parowóz, parostatek, to a ja. Może paralotnia. O czym śpiewał Krzysztof Krawczyk?

0: na niebie są cirrusy, to będzie padać czy nie będzie padać?
1: Chmurki takie.
2: To co?
0: Cirrusy.
2: Będzie padać.
0: Tak jest. To są takie chmury pierzaste i one są sygnałem, że może w końcu niestety siódme. Wziąć, być i kropić.
1: I uważaj teraz, ostatnie pytanie, siódme oczywiście, najważniejsze. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego?
2: Vivaldi.
1: No i co, dobrze.
3: W ramach ciekawostki trzeba dodać jeszcze, że Vivaldi to Preterosso, a Preterosso to Antonio Vivaldi.
0: No, czyli po polsku Zenek Martyniuk. Wszystkiego najlepszego, Ela, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Torba, butelka, dodatkowo jeszcze eskowe gadżety są już oczywiście twoje. Powiedz tylko jeszcze orędzie do narodu.
1: Tak. O, prosimy, ja już nie biegnę.
2: Naród, trzymajcie się, już jutro będzie bardzo ciepło i weekend.
1: Hurra!
3: Jankę, ty masz jakieś orędzie do narodu jeszcze?
1: Nie, hura już było. To jest hura, że będzie fajnie.
3: Ale brzmisz dobrze jak nadzjajanego człowieka.
1: Już się odziejałem przecież, no.

0: Czy da się tańczyć na krześle? Oczywiście, że się da się, da się. Oskar Cyms, 7:25.
1: No ale dzisiaj jest dzień fair play, więc zastanawiamy się, co nie jest fair, co nie jest sprawiedliwe dla was od rana.
0: Człowiek się budzi i od razu takie sprawy spływają na niego. Już w samym łóżku, kiedy niesprawiedliwością jest to, że dzwoni budzik.
1: No i te niesprawiedliwości wrzucacie nam na eskowego messengera.
2: Cześć Eska, to nie fair, że jak jesteś dorosły i chcesz iść do pracy, to idziesz, a jeśli nie chcesz, to też idziesz.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wujku, widziałem zebrę!
7: To chyba normalny na drodze.
6: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
7: Co to za zoo?
6: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
8: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Słonecznych dni życzy sponsor programu. Właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
12: Dziś rano w Żarach niebo będzie jasne, z przewagą słońca nad chmurami, a temperatura osiągnie łagodne 13 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości. W nocy jednak spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę, a temperatura wzrośnie do 20 stopni.
10: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump. Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj, zmienił jednak plany na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, a to dla 9 regionów południowo-zachodniej, centralnej i północnej i wschodniej części kraju.
14: Sport News.
13: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
15: Kama i Wiktor.
16: Już po pierwszej kawce i bardzo dobrze, 7.32 zrobiła się na zegarku.
17: No ale niestety cały czas w kalendarzu jest dzień fair play, a mówimy niestety dlatego, że szukamy tego, co niesprawiedliwe.
18: To niesprawiedliwe, że moja dziewczyna gotuje nam obiady, bo chce, a ja później zmywam, bo muszę, bo przecież jest równy podział obowiązków.
16: Ale halo, halo, halo, to była wasza wspólna decyzja.
17: Przypomnijmy, że to twoja dziewczyna ma zawsze rację.
16: Messengery w dłoni.

0: A jeszcze w weekend byłem daleko stąd, w Gorzowie Wielkopolskim, na Derbach.
1: A weź nie przypominaj. Weź nie opowiadaj.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Tak, wygrał Gorzów i co z tego? No koniec
0: no
1: tego
0: nic,
1: tematu.
0: Nic, jeszcze będzie przecież spotkanie u was, no.
1: Tak, Zielona Góra przegrała, tak.
0: Proszę.
3: Ale nie o tym tam. Co wtorek mamy naszą zabawę, taka robota.
1: I gdyby na przykład żużlowiec brał udział w takiej robocie, to powiedziałby: ustawiam zębatkę na szóstkę.
0: Dokładnie.
1: O.
0: A, to jest tak, w takiej robocie rzeczywiście. No. No.
3: Tydzień temu też mieliśmy taką robotę i padł wtedy taki tekst.
1: Otóż było tak.
4: Panie, wyciągnij.

0: pan do końca, bardzo proszę.
1: No i wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie nasz fantastyczny słuchacz pracuje. A odpowiedź wcale nie była taka prosta, chociaż szybko udało wam się ją odgadnąć.
0: Panie, wyciągnij pan do końca. Tu jeszcze dużo zostało. Bardzo pana proszę. A mój zawód to asenizator. Inaczej się mówi wywóz nieczystości płynnych, tak naprawdę.
2: O. Słuchajcie, ale miałem historię. Kiedyś raz jechałem tylko na stopa i właśnie jechałem tak zwaną szambiarką. Szambiarka się zatrzymała, gdy mi się mój maluszek
1: to
2: popsuł.
1: Miło, naprawdę. To miło. No to super. Dajcie znać w takim razie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy, a następnie nagrajcie również odpowiedź na naszym męskowym messengerze i zaraz po godzinie 8 nasi fantastyczni słuchacze będą próbowali odgadnąć, gdzie pracujecie.
2: No właśnie, dajcie coś nieoczywistego, coś takiego, co naprowadzi nas w odpowiedni kierunek, ale tak, żeby nie wszyscy od razu zgadli. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ile masz drobnych?
2: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
1: No to idziemy na łowy.
2: Z taką kwotą? Dokąd?
1: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
2: Niemożliwe.
1: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
3: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
4: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
6: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68, Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
9: I po reklamie.

0: Eminem w Radiu SK.
1: Co ci powiem, ale bla.
0: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak, 11 minut, chyba nie za mi godzina 8. Za chwilę wpadnie do nas Nosel. No i będzie bardzo ważny temat.
2: Wszyscy czekali na ten moment, kiedy odbędzie się tak zwane klasyczne dzwonienie z fotowoltaiki.
3: Niemożliwe, tak, końcu! Tak. Tyle czekałam.
2: Mamy go.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
5: Tak.
6: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
5: Tak.
6: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
5: To znaczy, trwają i co z tym związane?
6: Pan też podlega kontroli, jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
5: Dobrze, no, ale ja mogę być kontrolowany, nie?
6: No to dobrze, że mam pana teraz, to przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
5: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
6: Te zaległości musimy skontrolować.
5: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musicie tam jechać na miejsce przecież.
6: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
5: A wagowo, co znaczy wagowo?
6: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
5: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
6: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
5: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
6: No jak pan inaczej to poważy?
5: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy niż my mamy ją oddać.
6: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkreślić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
5: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury, wykręcę szpilki z trokwi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
6: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
5: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
6: To może Justyna by pomogła?
7: Cześć, Ginuś. Zostałeś skręcony w Radiu SK.
5: Weźesz, Justyna, przestań mnie
7: Nie denerwuj mi się, czasem trzeba się pośmiać.
5: Bardzo ją kocham i on zabija, jak tu przyjedzie.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
0: To jest miłość prawdziwa.
3: No. To jest nowy sposób wyrażania miłości. Zamordujecie.
2: To fotowoltaika powoduje takie emocje, mówię wam.
1: Dlatego ja nie mam.

0: Kygo, Say My Love, a my teraz prosimy was, abyście say tekst z waszej roboty.
1: Zgadza się, dajcie znać, jakie teksty pojawiają się w waszej pracy. Te oryginalne, najmilej słyszane oczywiście. Zostawcie te teksty oczywiście na naszym meskowym messengerku.
2: I zaraz po godzinie 8 będziemy zgadywać.
0: Co to za robota?
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Dziś przedpołudnie w Żarach przyniesie łagodne 12 kresek z lekkim zachmurzeniem. Powietrze będzie dobrej jakości, więc można odetchnąć pełną piersią. Wieczorem czeka nas zmiana, silny wiatr i intensywne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek województwo pomorskie i tragiczny wypadek na krajowej 22. W Chrząstowie to odcinek między Barkowem a Człuchowem. Auto zderzyło się z ciężarówką, zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa ze szczegółami.
3: Tak, jestem.
2: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
4: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
2: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki, jabłka.
5: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie.
6: Zerka pani?
5: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
7: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
8: Staram się polskie, najbardziej.
2: Na sklepach warzywa i owoce muszą mieć oznaczenia kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku produkt polski.
0: SK Żary News.
9: Klaudia Mazurek. 6 200 000 złotych. Tyle jeszcze do zapłacenia szpitalowi uniwersyteckiemu w Zielonej Górze ma Narodowy Fundusz Zdrowia. Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica ogłasza 12. edycję konkursu literackiego o tematyce zielonogórskiej. Prace mają liczyć maksymalnie 10 stron i nawiązywać do historii lub życia miasta. Lubuskie Słowa, targi książki naszego regionu. Pod takim hasłem wydarzenie 28 czerwca w Muzeum Etnograficznym w Ochli.
10: Tu. Dzień dobry, witamy serdecznie po 8.
11: Dzień dobry, witamy, to wtorek, 19 maja.
12: I zaczynamy naszą zabawę, taka robota.
13: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
10: Mam pewną propozycję, ale ona
11: nie
10: jest...
11: Mów.
10: Nie?
11: Nie mów, no bo pewnie już wiem, co chcesz powiedzieć, czuję to. Dajmy wypowiedzieć się słuchaczom.
12: No to dajcie znać na Eskowym Messengerze, jak myślicie, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, która u siebie w pracy mówi najczęściej...
10: Znowu rolka?

0: Uwaga, klaszcze! Dla Dua Lipy. Dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 8.
1: Dzień dobry.
2: A? Czekaj, jeszcze mikrofon.
0: No, widzisz, no, widzisz.
3: Taka robota, że sobie człowiek nawet mikrofonu nie włączył. No?
2: Jak to się gada do wyłączonego?
0: Mówisz, a nie słychać. Jaka to robota?
1: Raz, dwa, trzy, jak nie słychać. Dobrze już teraz?
3: Już tak.
4: Co mówisz?
1: Mam ważnego newsa. Słuchajcie, cicho teraz, bo jest informacja.
2: Dawaj.
1: I to kosmiczna, poważna. Chodzi o to, że połowa tego, co krąży na orbicie okołoziemskiej, to są zwykłe śmieci. Tak stwierdzili eksperci. Chodzi o nieprzydatne, niedziałające, po prostu popsute elementy satelit oraz ich odpadki.
3: Ja mam pomysł. Świetny pomysł w ogóle, słuchajcie. Mianowicie trzeba wprowadzić system kaucyjny i na przykład każdy astronauta, który wróci z kawałkiem satelity, dostanie 50 groszy. Dobra?
0: Brawo!
5: Brawo! I Wiktor.
1: Przepraszam, automat w NASA jest przepełniony.

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Tylko u nas taka robota, oczywiście od samego rana we wtorek. No i co, no i co, no i co? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się w robocie u naszej słuchaczki.
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: Koncepcji no jest
4: nie,
3: kilka.
4: Znowu rolka.
3: Jaki chce mnie powstrzymać, ale ja cały czas twierdzę, że moja koncepcja w okolicach toalety się znajduje.
4: W ogóle mnie to nie dziwi, w ogóle nie jestem zaskoczona, ale jest to zła odpowiedź, czym też w sumie nie jestem zaskoczona.
1: Ale w sumie rzeczywiście nie, że ktoś dzwoni z pokoju numer 7.
3: Tak. I znowu się skończyła rolka.
1: Znowu rolka?
4: Dlatego warto jest mieć dzieci.
1: Które latają po rolki.
4: Ej, Malina, przynieś papier!
3: A ty mówisz, ja w zeszłym tygodniu ściszałem telewizor.
1: Teraz twoja kolej.
4: No dobra, to teraz wasza kolej tak naprawdę. Skowy Messenger czeka, halo?
5: Cześć, ja myślę, że nasza słuchaczka pracuje gdzieś na kasie fiskalnej w supermarkecie.
4: I rolka do kasy fiskalnej, bo się skończył papier do drukowania.
3: I trzeba czekać potem parę minut, a i tak ten paragon potem wyrzucę.
4: No, fajny pomysł, ale zła odpowiedź. Sprawdzamy dalej?
1: Pewnie, dziękujemy.
6: Zawód, o którym mowa, to kasjerka. Kasjerce czasami kończy się ta rolka w kasie. No i właśnie tak mówi. I znowu rolka.
3: To nie, to już możemy zdecydowanie wykreślić.
7: No nie, pracuję w banku. Ja też robię rolki.
1: Rolki z pieniędzy?
4: Ojejku, chciałabym kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby robić rolki z nich.
1: No, ale... Naprawdę robią tam takie rolki z pieniędzy i na gumkę?
3: Mhm.
4: To ale... tylko dla gangsterów.
3: Oficjalnie musimy niestety powiedzieć, że... To też jest zła odpowiedź.
4: Zabawcie, nie. Żeby się do skarpet mieściło.
1: Ale prosimy o więcej oczywiście. Na pewno ktoś w końcu trafi. Jaka to robota? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się.
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: No to może.

0: To?
1: No to może koleżanka jest influencerką i zmęczona tematem pyta, no i znowu rolka, którą muszę nakręcić?
0: Nie jest też to nie. Kasia Węsierska. Nie.
2: No to dajcie znać w takim razie na Jaskowym Messengerze, gdzie, jak myślicie, pracuje nasza fantastyczna słuchaczka. Już wiemy, że nie jest kasjerką, influencerką, więc pytanie, kim jest?

0: Jedziemy Ferrari na playliście, no i tak trochę wjedziemy tym samochodem w wiadomości Marcina Prockiego.
1: No bo są niestety utrudnienia. Dokładnie gdzie i dlaczego, o tym za chwilę Marcin wniósł.
2: To prawda i za kilka chwil zabieramy się, no za taką robotę będzie finał. Zobaczycie. Radio.

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
2: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
1: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
2: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
3: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
2: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
4: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
4: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
5: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach, Chrobrego 21.
11: Dziś przed południem w Żarach czeka nas przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 14 kresek, a na niebie niewiele chmur. Ciśnienie stabilne, więc nie musimy nagłe zmiany. W nocy jednak spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę.
9: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej do 10.00 potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W Chrząstowie niedaleko Człuchowa zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
13: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
12: Mówi Dariusz Edwulit ze straży w Człuchowie. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ponad czterokrotnie poszerzono plażę w Kuźnicy. W ramach prac ochronnych na wybrzeżu poszerzono ją o 70 metrów. Przed wakacjami podobne prace zaplanowano na Cyplu Półwyspu Helskiego i w rejonie Władysławowa, a Kazachstan uruchomił program sztucznego zwiększania opadów. Ten bazuje na technologii rozwijanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sztucznie wywoływany deszcz ma poprawić sytuację w rolnictwie. Część naukowców jest jednak sceptyczna wobec tego rozwiązania.
14: Dzień dobry wam mówimy. To już jest wtorek, 19 dzień maja, urodziny mojej fantastycznej córki. Malina, kocham cię, jesteś najlepsza.
15: No, cudownie, Malinka. Taka robota, że wysyłamy.
16: A taka robota brzmi tak dzisiaj, posłuchajcie.
17: No nie, znowu rolka?
16: A, i co to za praca?
17: A mi się wydaje, że pani pracuje tam, gdzie kręci się sushi.
14: Dzięki, że przypomnieliście mojemu dziecku, że uwielbia sushi, więc dzisiaj pewnie będziemy musiały pójść na kolację i świętowanie jej urodzin właśnie tam.
15: Bardzo dobrze, no. Tanio będzie.
14: Wujek Jankę spłaci.

0: Mi. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład La

0: Pani Pogodynka, czyli Sanach i kwiat jabłoni idealnie opisują to, co za naszym radiowym oknem, czyli szary świat.
1: Dzisiaj szaro, ale jutro będzie słoneczko. Poczekamy, a teraz 8.39.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Od rana szukamy odpowiedzi na to, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, u której często pada taki tekst.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
3: I już wiemy, że nie jest sushi masterem, już wiemy, że nie jest influencerką, już wiemy, że nie podaje papieru toaletowego Wiktorowi oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, karton pyk, pyk, kolejny telefon pyk.
0: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
5: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
3: Jakby działało, to dajcie znać.

0: oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w, no, w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, kartą pyk, pyk, kolejny telefon pyk.
2: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
3: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
0: Jakby działało, to dajcie znać.

0: niedobrych odpowiedzi.
1: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
2: Jakby działało, to dajcie znać.

0: tam, może nasza bohaterka jest pracownicą studia fitness, o, w którym są ćwiczenia na rolce.
1: Też nie!
2: Wszystko nieprawda!
1: Ludzie!
3: No
1: czyli co, mamy porażkę, czyli nikt nie odgadł dzisiaj?
3: Nie, nie, nie, jest z nami, słuchajcie, na linii czeka Tomek, który Tomek zrobił na nas okropnie dobre wrażenie.
4: Okropnie dobre.
3: Trafił
1: co
3: idealnie.
1: Co za piękny, no,
3: Tomek,
1: okay.
3: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: Słuchaj, twoim zdaniem, co to jest za robota?
5: Według mnie nasza bohaterka jest spedytorką morską.
3: I teraz sprawdźmy to od razu u naszej bohaterki.
6: A jestem spedytorem morskim, a rolka to jest przesunięcie ładunku na kolejny statek, zrolowanie go.
1: I teraz całe życie się uczy.
3: Pytanie, skąd ty, Tomek, to wiedziałeś? Czy trafił spedytor morski na spedytora morskiego?
4: Czy jesteś kolegą naszej koleżanki?
1: Tak.
5: Ja pracuję w tej samej branży, tylko że w spedycji lotniczej. W związku z tym mam jakieś pojęcie na temat branży morskiej też.
4: A co się w spedycji lotniczej mówi najczęściej?
5: Najczęściej to, żeby szybko przyleciało.
1: Okej, okej.
4: I wychodząc z pracy, chłopaki nigdy nie mówią spadam.
3: No, tak jest. Pakujemy i wysyłamy ci zestaw eskowych gadżetów za idealne, dokładne trafienie w meritum.
1: Gratulujemy.
5: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: I oby zawsze walizki przylatywały z nami, jak wracamy z wakacji.
3: Ty, żebyś przyleciał i się nie spóźnił.
7: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12 albo na jackpolska.pl.
9: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Gdzie jest odlot?
1: W sensie, w jakim miejscu?
0: Gdzie jest odlot?
1: To tego nikt nie wie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Znaczy nie, no jest, są u nas osoby, które organizują te całe sytuacje.
3: To muszą wiedzieć.
1: Do której nas
4: jedna
1: zaprosili.
4: Osoba w naszej firmie,
3: Andrzej,
4: która wie.
3: Andrzej Destour kupił bilety.
4: Pan
3: Andrzej?
4: Kapitan.
1: Kapitan.
4: I dobra. Nikt więcej w firmie nie wie. Ale co więcej, zapraszamy was cały czas do tego, żebyście ściągali apkę. Zgłaszali się do naszej zabawy odlot ściśle tajny. I na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy. Ale lecimy na 3 dni w fantastyczne miejsce. I na razie podpowiedzi są takie, że jest tam euro, że poczujemy się tam bardzo młodo.
3: Tak jest.
1: Jest tam mnóstwo dni słonecznych.
4: Mhm. Kostium kąpielowy się przyda.
3: A teraz dowiadujemy się, że...
5: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
4: A pamiętajcie, że rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona.
3: Przestań, kawa.
1: To jest tak, rzeczywiście, SK Odlot ściśle tajny. Zabieramy was w nieznane miejsce na weekend. Ostatni weekend maja. Lećcie z nami, my też będziemy na pokładzie tego samolotu.
4: Jeżeli macie odwagę zgłosić się do zabawy, bo macie odwagę nie wiedzieć, jak się spakować na ten wyjazd, to zapraszamy serdecznie.
3: Suszone jabłka? To do Grójca nas zabiorą. Tam
1: To nie, że kraj kwitnącej wiśni?
3: Nie, bo też jest informacja, że można tam wylądować na dowód osobisty i że będzie euro, proszę pana. To ty kombinuj, a my gramy dalej.
2: Odlot ściśle tajny.
4: Ale to jak euro, to Grójec odpada. Twój pomysł niestety nie wchodzi w to.
3: To prawda.
4: No. Kombinujmy dalej w takim razie. Zastanawiajcie się razem z nami, bawcie się razem z nami, ale przede wszystkim dołączajcie do zabawy, bo zbieramy fantastyczną eskową ekipę NATO, która poleci razem z nami.
1: Ja tak obstawiam... Kurczę... Turcja? Coś mi pachnie Turcją coraz bardziej.
3: A może Czechy? Tam są suszone szyszki chmielu.
1: Namówiłeś mnie!
4: Tam nie ma!

0: Janki, to specjalnie dla ciebie. Very Short Remix. Najkrótszy remix tego kawałka na świecie, jaki Antena widziała.
1: Tak czy siak działa i tak wam gramy oczywiście. Mamy tego mnóstwo. Tutaj hity na czasie Radio SK. 4 minutki do godziny 9.
2: Znowu jutro po godzinie 6 będziemy razem z wami. Będziemy rozdawać kolejny odlot Ściśle Tajny, więc zapraszamy do naszej SK-owej apki.
0: Dobrego wtorku wam życzymy. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Dziś w Żarach czeka nas przyjemny dzień. Na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury, a temperatura osiągnie 15 kresek. Wieczorem jednak przygotujcie się na silniejszy wiatr, który może dać się we znaki. W nocy temperatura spadnie, ale nie będzie bardzo zimno.
1: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszefowie resortu obrony z wizytą w Stanach Zjednoczonych wezmą udział m.in. w spotkaniach w Pentagonie, gdzie przekażą, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju.
2: Naszym rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika.

0: Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
1: Podkreślał premier Donald Tusk, a rozmowy za oceanem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce i decyzję o wstrzymaniu relokacji rotacyjnej brygady Amerykanów. Stan Polki, poważnie rannej we włoskiej Modenie, nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Kobieta jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach, po tym jak w sobotę w tym włoskim mieście mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych pracujących w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej. Do formacji dołączył nowy pies, Maja, to owczarek holenderski, a w sumie w służbie w regionie jest 17 psów.
2: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty, albo narkotyków i waluty.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przed nowym psim funkcjonariuszem teraz intensywny okres szkolenia.
3: SK Żary News.
4: Klaudia Mazurek. Jeszcze do 10 czerwca trwają zapisy do biegu Parszywa Dwunastka w Zielonej Górze. Do pokonania 12 kilometrów, w tym jeden wymagający podbieg.
5: Bardzo długi, męczący, to jest ten podbieg ostatni do Willi. No natomiast jak się ma 11 kilometrów w nogach, no to on się robi jeszcze bardziej męczący.
4: Mówi organizatorka Lena Pilonis. Krosy zielonogórski 20 i 21 czerwca. 17 km ulicami miasta i drogami rowerowymi. Wiosenna masa rowerowa już w piątek o 17.30.
6: Wow, psy potrafią wyczuć walutę, gotówkę? Niesamowite. Przecież mówili, że pieniądz nie śmierdzi. Pomyłeczka. Do mnie ma pomyłki, będą hity na czasie, na przykład Nareszcie. Dokładnie za 3 minuty Igor Herbut Zalia i Vito Bambino. A na początek Felix Jen i Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Michał Sapkowski, witajcie. 9:03 na zegarach.

Radio SK.

0: Shakira, Whenever, Wherever na antenie radiańska. Shakira, która w zeszłym tygodniu wydała razem z Burna Boyem numer Die Die, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Graliśmy wam ten numer, no w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. I to nie jest pierwsze pojawienie się Shakiry, jeśli chodzi właśnie o mundial, bo w 2006 roku w Niemczech śpiewała Hips Don't Lie, później w 2010 roku w RPA Waka Waka. Była też na ścieżce dźwiękowej, nazwijmy to w ten sposób, w Brazylii w 2014 numerem La La La. Teraz mamy Die Die. A to oznacza, że Shakira w ciągu ostatnich 20 lat pojawiała się częściej na mundialu piłkarskim niż reprezentacja Italii. Mamma mia! No dobra Włosi, no macie pizzę, macie ravioli, pyszne sery i szynkę. Nie możecie mieć wszystkiego. Tate McRae w Radio SK. Za moment Just Keep Watching, później Alex Warren u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Wujku, widziałem zebrę!
12: To chyba normalny na drodze.
11: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
12: Co to za zoo?
11: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słoniarnie.

0: Nie?
1: Ale ile party, rysie, strusie, pawie? Widziałam nawet jeżozwierza i kameleona.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
3: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Ile masz drobnych?
6: Czekaj, policzę. 2, 4, 6... W sumie 14 zł.
5: No to idziemy na łowy.
6: Z taką kwotą? Dokąd?
5: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
6: Niemożliwe.
5: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
7: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
10: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
9: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
10: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
9: Ulica Żagańska 68. Żary.
10: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
11: I po reklamie.

0: Feel This Moment, czyli Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Wcześniej Lore, wszystko jedno, wszystko źle. Ej, a może właśnie ekipa Lore w przyszłym roku na Eurowizję, co? No właśnie, wokół Eurowizji wciąż gorąco, niestety nie tylko w temacie świetnego występu Alicji Czempińskiej, ale też 12 punktów dla Izraela, które przyznało polskie jury. Mamy już trochę więcej info. Otóż polskie jury, to jest ważna informacja, nie głosowało kolegialnie, w sensie nie siedziało i nie powiedziało, dobra, dajemy 12 dla Izraela. I każdy głosował osobno, a potem system wyciągał, bo to nazwijmy średnią, i tylko jeden polski juror dał 12 punktów Izraelowi sam z siebie, a jeden z kolei umieścił piosenkę z tego kraju na ostatnim miejscu. Byłem ciekaw, jak długo pozostanie tajemnicą, kto tak głosował. No to już wiemy, że na ostatnim miejscu Izrael umieściła Vicky Gabor, która w dość emocjonalnym wpisie na social mediach dała znać, że to ona. No nudy nie ma, naprawdę. Muzyka miesza się z polityką, ale to chyba nieuniknione w takich przypadkach. Benson Boone, Mystical, Magical, piękny numer, nie budzący chyba żadnych kontrowersji, co? Że go zagram. A później będzie w ST Purple Disco Machine.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przeceny.

0: przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
6: I po reklamie.

0: To dobry czas dla Jazzy, czyli dla Jasmine Byrne, Irlandki, która jest i wokalistką, i w ogóle pisze piosenki, i DJ-ką, i producentką. No i naprawdę dobry czas, bo chociażby numer z Calvinem Harrisem. No i oczywiście solowe Can't Deny It, który pojawia się na antenie Radia SK dosyć systematycznie i chyba tak pozostanie na dłużej. Tak graliśmy przed 10:00. Po 10:00 numer, który podbił wasze serca mocno, bo to numer jeden z gorącej 20:00, nie teraz, ale w ogóle to już nie 11:00. Tame Impala i Jenny, krótko mówiąc, co będę owijał w bawełnę. Dracula w remiksie, zaraz po 10:00 w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
2: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
2: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
4: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd Gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
9: I po reklamie. Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.

0: W Żarach przed południe zapowiada się z delikatnym, przelotnym deszczem, ale nie martwcie się, bo temperatura będzie przyjemna, sięgając 17 kresek. Wieczorem i w nocy możliwy jest silniejszy wiatr, który może potrwać do rana. Jakość powietrza pozostanie dobra.
1: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
3: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dotrzeć do brzegu, czwartego szukają strażacy.
4: Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
3: Mówi nam Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12.
4: Z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
3: Mówi nam Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12.

0: Kości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się. Dostawczak i samochód ciężarowy. W wypadku zginęła jedna osoba. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo na razie nie działa centralny wykaz takich obiektów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
1: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców, naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
0: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
2: SK Żary. Sport.
3: Maciej Juszczak. Koszykarze Orlen Zastalu krok bliżej półfinału Orlen Basket Ligi. Wczoraj pokonali we własnej hali King Szczecin 84-70.
4: Zatrzymać zespół Kinga na 70 punktach, 34 w pierwszej połowie, 36 w drugiej. To jest sztuka.
3: Mówił trener Arkadiusz Miłoszewski. Mecz numer 3 jutro, również w CRS-ie. Trzecie miejsce Juliana Wronieckiego na inaugurację rywalizacji o indywidualny puchar Ekstraligi w klasie 500R.
5: Ale to będzie przyjemna godzina, jeśli chodzi o hity na czasie. Ed Sheeran i Shape of You dosłownie za 2,5 minuty. Będzie też nowy Teddy Swim, czyli Mr. Know It All i Bausa i magiczne Magnetic. Tame Impala, Jenny Dracula w remixie na początek. 10:01 w SC już grają. Pięknie, co? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: o kolesiu, który wie wszystko. Mr. Know-it-all, nowy Teddy Swims na antenie Radia SK. Ja wszystkiego nie wiem, nic z tych rzeczy, ale wiem na pewno, że ten nie weekend, który przed nami, ale ten kolejny możecie spędzić naprawdę w... No właśnie nie wiem gdzie, ale w dobrym towarzystwie, o to na pewno, bo wiemy z kim, z ekipą porankową naszą, wiemy kiedy, to już wspomniałem, ostatni weekend maja, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. To wiemy już trochę więcej, bo są podpowiedzi, na przykład taka, dzisiejsza.
1: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
0: Miało być łatwiej. Nie wiem, czy jest. Odlot ściśle tajny. Wciąż rekrutujemy ekipę, która razem z nami na ten odlot się wybierze, a zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej aplikacji, która jest do ściągnięcia za darmo i na Androida, i na iOS-a. Miles Smith i Stargazing West za moment, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
7: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
8: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
7: Vito. Twój dom. Twój styl.
8: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
7: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
8: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji.

0: Tu tworzymy przyszłość.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: I po reklamie.

0: Brawo, brawo, Katy Perry. Znakomity wykon, naprawdę. Last Friday Night w Radiu SK. Czyli a propos tego, co działo się ostatniej piątkowej nocy. Ostatniej piątkowej nocy to kilkadziesiąt tysięcy osób na PGE Narodowym. Również ja nie kryję, bawiło się na koncercie Maty. A w ten weekend co by tu koncertowo? Taco czy Florida może? Taco czy Florida? Co by tu wybrać? Obydwa koncerty w Warszawie, a wy wybierać nie musicie, bo w SC macie je wszystkie. W sensie zaproszenia, w sensie bilety. U Hanczaka po godzinie 18 w Imprezce zaproszenia w tym tygodniu na koncerty Taco, a także na show od Florida. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam w Radiu SK za moment. Później Keanu Silva i King of My Castle w remixie Don Diablo.
1: Reklama. Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
2: Ja. W Żagani na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
1: To ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
2: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
1: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja. Idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania. Różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels. Skala 1 do 64. Tylko 24,99. Biedronka.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym.

0: na każdy kryzys. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
2: Masz to Brico!
3: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico-Marché, nasze ceny rządzą.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata
11: i Borek.

0: ostatnie 3 minuty udało mu się osiągnąć. Kuba i Kuba, jakże ładnie brzmiące na antenie Radia SK. Stygnie lato. Kolejna godzina hitów, też już stygnie, więc ją gram. Kungs i Tio Fidos London, czyli Galaxy. Na rozpęd, na początek, zaraz po 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wujku, widziałem zebrę!
2: To chyba normalny na drodze.
1: Nie na drodze, w ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
2: Co to za ZOO?
1: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
3: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo.

0: 5% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sonet Mar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Żarach czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 18 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem i w nocy wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę. Temperatura w nocy nieco spadnie, ale nadal będzie przyjemnie.
5: Już prawie 11, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie czterech mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Między dorosłymi a nieletnim miało dojść do szarpaniny nad jeziorem. Trzech braci i ich szwagier odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie wszystko, bo zarzuty zostały rozszerzone, bo zatrzymani nie udzielili też pomocy. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych wyborach i objęciu fotela szefa rządu. Szczegóły wizyty zna reporterski Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, gdzie zacznie się ta wizyta?
6: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
5: Katowice, Rzeszów i Opole. To w tych miastach dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdarzenia drogowe przeliczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
7: SK Żary. Na czasie.
8: Maciej Juszczak. Jutro kolejna okazja, by się pośmiać. O 19 w Café Noir komicy będą testować swoje najnowsze żarty. Na scenie pojawią się m.in. Ewa Stasiewicz, Wojtek Kamiński czy Janusz Pietruszka. Natomiast 21 maja o 20 w Kawonie rewia burleski by Pinup Candy. Ale to nie koniec, bo kto z Was chce pograć bilarda i snookera, czy też w kręgle, to może wbijać do klubu Hot Shots przy ulicy Moniuszki 16.
9: Numery, które łączą pokolenia w tej godzinie, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Będzie też Madonna i Sabrina Carpenter, czyli Bring Your Love. Po polsku m.in. Dawid Podsiadło i jego sezon za niecałe 3 minuty. Bo te niecałe 3 minuty to Kungs, Galaxy, Michu Sobkowski. Witajcie. 11.02, w SC grają.

Enrique Iglesias i Sean Paul, który już jutro na warszawskim torowarze ze swoim show Bailando na naszej antenie. Bailando, i to porządne. Pamiętacie, że koncerty Shona Paula, mieliśmy bilety, rozdawaliśmy, prawda? Fajni jesteśmy, chciałem się pochwalić tylko. A prawdziwe Bailando na naszej antenie to w każdy piątek po godzinie 20, bo wtedy to SK Live Remix. Przypomnę, po 22 stery przejmuje Armin Van Buuren i jego State of Trance. Ale Bailando, jeśli chcecie mieć, to możecie je mieć o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli tylko jest tam internet, jeśli macie za darmo ściągniętą naszą aplikację. SK Live Remix, jest taki stream i teraz bardzo proszę, tam zaglądam.

0: Sugar Radio Show. To Robin Schulz teraz rządzi streamem SK Live Remix, który znajdziecie w naszej aplikacji. Mocna polecajka. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, zgodnie z obietnicą za chwilę później Quebo na Fide i Daria Zawiałow.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tomek? A gdzie ty się tak spieszysz?
11: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
10: O, to może też się wybiorę.
11: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
10: Ile masz drobnych?
12: Czekaj, policzę. 2, 4, 6... W sumie 14 zł.
10: No to idziemy na łowy.
12: Z taką kwotą? Dokąd?
10: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
12: Niemożliwe.
10: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
13: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
14: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
15: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
14: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
15: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
14: Ulica Żagańska 68, Żary.
15: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
10: To będzie ostatnia reklama.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

pytanie już te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman na antenie Radia SK. Poniekąd w temacie jesteśmy z cyklu jakich to sportów ludzie nie wymyślą? Bardzo proszę. Podwodne szachy, czyli dyscyplina, w której nie tylko emocje na zawodnikach nie pozostawiają suchej nitki. Dobra, to zanurzmy się w temat. Partia rozgrywa się na szachownicy na dnie basenu, na głębokości prawie 1,5 metra. Nie ma zegara, a o czasie ruchu decyduje wyłącznie długość wstrzymywanego oddechu. To nie są łatwe sprawy. I są nawet mistrzostwa świata, ostatnie kilka dni temu rozgrywane w Polsce. Wygrał Litwin, gościnni byliśmy, drugi Polak Kamil Dzida, więc mocno gratulujemy. Tylko jak, ja pytam, pod wodą powiedzieć szach, a potem szachmat? A? Mam was. Macao i po Makale. Dua Lipa, Be The One w Radiu SK. Przypomnę ten numer za chwilę, później Sombr i 12 to 12.
1: Radio SK. Reklama. Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł.

0: zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jackyot S8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12. Albo na jackpolska.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu Esko tuż przed godziną 12 w temacie szach i szachmat. Bartek na eskowym Messengerze się do mnie odezwał. Po profilowym widzę, że mam do czynienia ze znawcą i dostaję taką informację. Dostaję czy nie dostaję? Trzeba kliknąć, o!
1: No to, że tak powiem, ja cię zaszachuję teraz, bo w profesjonalnych szachach właśnie nie mówi się szach, nie mówi się szachmat. Po prostu jest taka zasada.
0: No i to jest, drogi Bartku, po prostu szach i mat. Kasia Myśleńska z wami po godzinie 12. Michael Patrick Kelly rozpocznie popołudnie ze swoją jego Beautiful Madness. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 9. Makao i po makale. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
3: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
7: I po reklamie.
8: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
10: Po południu w Żarach będzie ciepło, termometry pokażą 19 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a wiatr będzie umiarkowany.

0: zapakowany. W nocy jednak wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 18 stopni.
1: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
3: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej tego dla Sopowca podejrzanego o zabójstwo córki w Ustce chce prokuratura. Mężczyzna miał też próbować zabicie 4 innych członków rodziny. Wniosek o obserwację trafił już do sądu. Biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce we wsi Rybojecko na drodze wojewódzkiej. Czołowo zderzyły się osobówka i bus.
4: 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu, natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
3: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze pomoże. Krajowa 22 w Chrząstowie jest już przejezdna. Rano po śmiertelnym wypadku na trasie były duże utrudnienia. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego rejonu Indre Ostfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem, no i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
5: SK Żary na czasie.
6: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. Tym razem zabieram Was na Dni Żar. 26-28 czerwca w Parku Miejskim wystąpią Kizo, Kult, Piękni i Młodzi, Maryla Rodowicz, Julia Żugaj i Kacper Błoński. Natomiast nieco wcześniej będzie okazja pobawić się na Wsionej Górze. Na Bachanaliach 2026 wystąpią Artur Rojek, Zalia czy też Problem. Będzie również coś dla fanów muzyki elektronicznej. Zagra dla Was DJ Sojna.
7: Ten wtorek rozpoczęłam od wizyty na bazarku. 12:02 są tak swoją drogą w Radiu SK i nie tylko. I mam pewne refleksje na temat ekonomii w związku z tym. O czym więcej za chwilę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Michael Patrick Kelly, a także Bledka to w tej godzinie.

0: Britney Spears.
1: Womanizer w Radiu S kończą, Nathan, PZ, Liwka obejmuje noce. To wam zagram za chwilę. Sanach też będzie w Radiu SK, a ja dzisiaj byłam, ale na bazarku. Każdy, kto dociera w takie miejsca, ten wie, że tam odmowa i asertywność schodzą na dalszy plan, bo jak się widzi, po pierwsze, te ładne owoce i warzywa, po drugie, sprzedawców, którzy mówią, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto, to będzie pasowało do tego, jak pani kupi te ziemniaczki, to koperek też pani musi kupić, no to trochę portfel w tym wszystkim woła o pomoc, jednocześnie człowiek ma dzięki temu potem pełną lodówkę. Ale obserwuję tak sobie z roku na rok wzrost cen różnych produktów na bazarkach także, bo warzywa mają to do siebie. I owoce, że naprawdę drożeją. Truskawki na razie to tak bardziej miliony monet niż taka cena, która skłoniłaby mnie do kupowania kilograma codziennie. No to mam właśnie taką jedną refleksję. Gdyby tylko ktoś znalazł sposób na to, żeby te owoce i warzywa przetrwały dłużej niż kilka dni, to naprawdę bardzo by się opłacało inwestować nie w kryptowaluty, nie w mieszkania, a właśnie w truskawki, koperek i pomidory malinowe.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann.
10: Wujku, widziałem zebrę.
11: To chyba normalne na drodze.
10: Nie na drodze, w Zoo w Cottbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
11: Co to za zoo?
10: Zoo Euroregionu w Cottbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
11: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
10: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
12: Zoo Cottbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkcottbus.de.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Było minęło, to o Sanach w Radiu SK. Kiedyś ten kawałek nie był hitem, a teraz nim jest i podobnie może być z tym numerem. Leonie, Markus, Martinus. Taki duet, dokładnie mówię o Markusie i Martinusie, których możecie znać z Radia SK. Dołączyli do Leonie i razem stworzyli nowy kawałek, który ma szansę stać się hitem. Proszę zrobić głośniej, żeby zapamiętać, bo może będzie wam towarzyszyło przez całe wakacje właśnie to brzmienie. Moonlight już teraz w SC.

0: Z wami to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Timbaland, Nelly Furtado, Give It To Me w Radiu SK, bo zakupiłam dzisiaj 2 kg, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek. I posypały się nagle przepisy na nasz SK Messenger, co można z truskawek zrobić. Więc jest oczywiście ciasto drożdżowe z truskawkami, jest ciasto jogurtowe z truskawkami, galaretka z truskawkami, koktajl z truskawkami, shake z truskawkami, makaron z truskawkami, rosół z truskawkami pewnie też by się znalazł. I teraz ja nie wiem, czy te przepisy są po to, żebym zrobiła i wam wysłała, czy żebym zapisała i tak jak ze wszystkimi innymi przepisami nie zrobiła nigdy, ale miała świadomość, że one gdzieś tam czekają. Oskar Cyms, no co ty za chwilę weste.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12 albo na jackpolska.pl.
3: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
2: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
2: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawie.

Przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.

Proszę się teraz zabierać do pracy. I nie mówię tego w imieniu waszego szefa, tylko w imieniu waszej głowy, dlatego że na około godziny 13 u osób, które wstają mniej więcej o godzinie 7, przypada pik naszej kreatywności oraz efektywności, jeżeli o pracę chodzi. Szybka kawa i wracamy. Ja też wracam po 13 z kolejnymi hitami w Radiu SK. Między innymi Silver, DGO, a także Taylor Swift dla fanów tej pani. No i nowy hymn od męskiego grania orkiestry też się w Radiu SK pojawi. Gdyby ktoś właśnie przeżywał pik swojej kreatywności albo w drugą stronę, pewien kryzys tejże, to zapraszam na SK-owy Messenger. Możecie nagrać, jak wam ja wtorek razem coś z tym zrobimy.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dolar ła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT.

0: wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd Gwieździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwieździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
4: Dziś w Żarach popołudnie zapowiada się słonecznie, termometry pokażą około 20 kresek. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo nadciągnie silny wiatr i intensywne opady deszczu. Temperatura spadnie do 18 stopni. Przygotujcie się na dynamiczną zmianę pogody.
5: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii dostali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania, badania i sekcja zwłok śledcze z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Młoda kobieta była w aucie, a gdy wysiadała, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
6: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
5: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Znamy nowe ceny paliw na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Olej napędowy 7 zł, podał minister energii. W stosunku do dzisiejszych cen benzyna zdrożeje o 10 groszy, a diesel o 15. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań.
7: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
8: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
5: Mówią mieszkańcy, gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
9: SK Żary. Na czasie.
10: Maciej Juszczak. Zabieram Was na Cozy Film Festival Kozłowski Wajda Dałkowska. To od 22 maja. W tym roku pojawią się znakomici artyści, między innymi zaśpiewają Lech Dyblik czy Anna Seniuk. Będą również spotkania z innymi aktorami. Na pewno będziemy Wam przybliżać. Natomiast kto z Was chce pograć w kręgle, to może wbijać do Parku 79, do kręgielni Hades. Tam bardzo ciekawy, mroczny klimacik. Dobrej zabawy!
11: Dwie minuty po 13. Jeżeli dzisiaj nie mieliście ochoty iść do pracy, to pewnie nie jesteście sami. Czy mamy na to jakąkolwiek metodę? Nie, dlatego że dorosłość polega na tym, że czasami trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Ale potem przynajmniej kasa jest na koncie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: jadę dzisiaj w pracy, mam taki zasób, że biegam z pustą taczką, bo nie ma kiedy załadować. Nie, to nie o mnie, ale dostałam wiadomość taką od słuchaczki Ani, ale umówmy się, że to jest tylko lekka rozgrzewka, dodaje Ania. Prawdziwy maraton zacznie się po fajrancie. Logistyka, potomki na zajęcia, szybki slalom między półkami w markecie i domowe Grand Prix z praniem w roli głównej. Ciekawe, czy ktoś jest chętny na taką wymianę, pyta Ania i dodaje najważniejsze moim zdaniem PS. A dorosłość polega na tym, że mama już nie usprawiedliwi nieobecności. Coś w tym jest. Nieprzygotowań też już nie przyjmują w dorosłym życiu. Z drugiej strony znam takie mamy, w tym moją, która tak by stanęła w obronie każdej ze swoich córek, że każdy szef prawdopodobnie by się ugiął. Przypominam, za tydzień dzień mamy, żeby nie było, że zapomnieliście. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę.

0: Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: I let

0: ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
1: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
0: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: To będzie ostatnia reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: I po reklamie.

0: Powiedz mi, czy rozbierasz telefon, a powiem ci, ile masz lat. I czy lubisz w ogóle rozmawiać przez telefon? To Low Habits za nami w Radiu SK, 22 minuty do godziny 14. Bo jeżeli nie lubisz, to prawdopodobnie tych lat na koncie nie masz zbyt dużo. A jeżeli z chęcią odbierasz, z chęcią dzwonisz i nie przeraża cię dzwoniący telefon, to prawdopodobnie jesteś milenialsem albo nawet i kolejnym jeszcze pokoleniem. Psychologowie zbadali pewną zależność między chęcią do odbierania telefonów, a tym, ile mamy lat. Gen Z nie odbiera telefonów. Wolą pisać. Albo nagrać głosówkę, albo wysłać czasami na przykład rolkę na Instagramie, czy też TikToka. Z kolei im więcej mamy lat, tym częściej ten telefon odbieramy i tym mniej się go boimy, dlatego że jeżeli chodzi o Gen Z, to mówi się nawet o tak zwanym phone anxiety, a więc lęku przed telefonami. Dlaczego niektórzy wolą pisać zamiast dzwonić? Dlatego, że telefon i rozmowa przez telefon wymaga od nas większego zaangażowania i wysiłku, także emocjonalnego, a na wiadomość można odpisać, kiedy się będzie chciało. Czyli często nigdy. Jeżeli tutaj też są osoby, które bardzo szybko odczytują wiadomości, ale bardzo długo zajmuje mi odpisanie, to jesteśmy w tym razem. To by wyjaśniało, dlaczego grono znajomych się tak sukcesywnie zmniejsza.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita, 6 litrowych opakowań, 8,94 z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz!
10: teraz waga cię, promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

Ładnie wam Sombr zagrał. Potencjał przed godziną 14 w Radiu SK. Tam do przodu z tymi projektami. Wypychamy tak zwane asapy, zamieniamy spotkania na maile, którymi mogłyby być, gdyby ktoś ich nie wpisał w kalendarz, byleby szybciej udać się w kierunku domu. Po 14 ja wam trochę nadam tempo tej pracy. Justin Bieber, Alex Warren, Velvet w SC.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
22: Po południu w Żarach słońce przejmie stery, a temperatura sięgnie 20 kresek. Wieczorem niebo pozostanie bezchmurne, ale noc przyniesie silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni. Uważajcie na podmuchy, zwłaszcza na drogach.
20: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. To po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jest decyzja.

0: Decyzja w sprawie dwóch podejrzanych.
1: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
0: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Dwoma kolejnymi mężczyznami zajmie się jeszcze sąd, a śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich był pod wpływem alkoholu. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. A chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
2: Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko USA, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
0: No stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, i Departamencie Stanu. 31 tyle lat ma średnio w Polsce kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu, a i tak Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej kobiet urodziło w województwie mazowieckim, najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
3: Esga Żary News.
4: Maciej Juszczak, sceniczne emocje i pierwsze aktorskie doświadczenia w przeglądzie o Złote Pióro Koszalka Opałka. Udział wzięło 36 grup.
5: Ja lubię występować, bo pokonuję swój stres. Dużo zabawy wtedy jest. Wtedy możemy się pobawić, porozmawiać z innymi tak intensywnie i teatralnie.
4: Na miejscu była Klaudia Mazurek. Za stal jeden krok od strefy medalowej, zielonogórzanie muszą jeszcze wygrać jedno spotkanie z Kingiem Szczecin. Najbliższa okazja jutro.
6: Ja właśnie z przejedzenia truskawkami zmagam się z bolącym brzuchem. Taka wiadomość dotarła na nasz eskowy messenger, co oznacza, że wszyscy ci, którym było szkoda kasy na truskawki, bo ciągle miliony monet, nie macie czego żałować, oszczędziliście także ból brzucha. Alex Warren za chwilę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

pani nazywa się Velvet i dobrze zabrzmiała na antenie Radia SK. Chemistry, 17 minut po 14. 40% z was właśnie w tym momencie udaje. Udaje zajętych w pracy. Ktoś to sprawdził, przebadał i już wiemy, że 40%, czyli co czwarta osoba, zamiast teraz pracować, to albo się loguje na różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy,

różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy,

0: pracuje, wymaga praktycznie tyle samo wysiłku, co wykonywanie tej pracy. Ja tylko tak tutaj to zostawiam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: Lecimy! Alan Walker, Mick, Dancing in Love. Można było polecieć w jakiś na przykład taniec, ale my lecimy w nieznane. I to dokładnie w nieznane, bo wciąż możecie oczywiście obstawiać, dokąd tym razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni weekend maja. Wiem, że wyjazd będzie obejmował opcję all inclusive. Wiem, że potrzebujemy dwóch osób w ramach jednej wygranej, czyli można zabrać partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, siostrę, brata, szwagra. No kogo tam chcecie? Ale poza tym to nie wiem nic. No wiem też, że lecą z wami Jankę, Skama i Wiktor. Jeżeli takie informacje wam wystarczą, żeby porwać się na tę przygodę, to pobieracie aplikację Radio SK, a tam szukacie wszelkich szczegółów na temat akcji Odlot Ściśle Tajny, no i potem naprawdę lecimy. Panic at the Disco, High Hopes, za chwilę.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny.
5: Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny.

0: trochę cisza przed burzą.
1: Dobrze brzmi, ale być może za plecami czai się szef
0: z kolejnym zadaniem na dziś. Bojowym, jak tato w weekendy swego czasu.
1: Antor 54 Ultra. Talk to you, za nami w Radiu SK przed 15, po 15 z uśmiechem wchodzą dłoni Pirowski i Pawełek i ratują ten wtorek, nawet jeżeli nie był najlepszy, tylko w Radiu SK.

0: trochę cisza przed burzą.
1: Dobrze brzmi, ale być może za plecami czai się szef
0: z kolejnym zadaniem na dziś. Bojowym, jak tato w weekendy swego czasu.
1: Antor 54 Ultra. Talk to you. Za nami w Radiu SK przed 15, po 15 z uśmiechem wchodzą dłoni Pirowski, Pawełek i ratują ten wtorek. Nawet jeżeli nie był najlepszy, tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna Siódemka, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Popołudnie w Żarach zapowiada się przyjemnie. Niebo niemal bez chmur, a termometry wskażą 19 kresek. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Jednak wieczorem i w nocy uważajcie na silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Bądźcie ostrożni.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
16: Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze.
15: Mówił Łukasz Wróblewski z tamtejszej straży. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter Madzer, wylądował w Krakowie i tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
17: Dzień dobry.
15: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny.
17: W stolicy Małopolski Peter Madziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się

0: z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: Miał zachwycić, a stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą budowy wodnego placu zabaw w parku.
2: Betonowa inwestycja spowoduje, że to miejsce straci urok.
1: A lokatorzy okolicznych bloków chcą, aby magistrat wskazał inne miejsce.
3: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji.
1: Odpowiada prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wodny plac zabaw ma być gotowy w połowie przyszłego roku.
4: SK Żary News.
5: Maciej Juszczak, Flight Lab wchodzi na nowy poziom. Studencki symulator lotu zostanie rozbudowany, mówi przewodniczący koła naukowego LOTUS Wiktor Maćkowiak.
6: Możemy zasymulować reakcje na drgania, zmiany położenia, przechyły, turbulencje.
5: Kadłub wykorzystywany w symulatorze pochodzi z samolotu Cessna 150. Do 10 czerwca trwają zapisy do biegu Parszywa 12. Do pokonania będzie 12 km.
7: Wrzuć na luz.
8: Wrzuć na luz.
7: Wrzuć na luz.
8: Na luz.
9: Dwie minuty po 15 wesce. Dajemy wam znać, że fajnie gramy. Oskar Cyms, daj mi znać. Zaczyna później Bibi Rexa i Faithless. Wpadnie też Carla Fernandez. No i przypomnijmy sobie absolutny klasyk, czyli Eiffel 65 i Blue Dabadi. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie we wtorek.

0: Kiedy powstawał ten numer, wszyscy byliśmy piękni, zdolni i młodzi, a teraz wciąż jesteśmy piękni i zdolni. Eiffel 65 i Blue Dabadi na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Nie wierzę, że teraz na waszych twarzach nie pojawił się wielki uśmiech, gdy leciał Eiffel 65. Szczególnie pewnie jak jesteście w samochodzie, nie ma lepszego kawałka do samochodu jak ten. No a właśnie, dzisiaj sprawdziłem, że jest dzień mycia samochodów.
0: Świetny dzień mycia samochodów przy obowiązujących aktualnie prognozach pogody, które co rusz wskazują na albo przelotne, albo solidne opady deszczu.
1: Dlatego właśnie nie rzucajcie się wszyscy na mycie samochodów dzisiaj, bo wiemy jak to się kończy, później ta pogoda nagle się psuje. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet nie wiedząc, że jest ten dzień, pojechałem umyć dzisiaj auto, więc jak będzie padać to na mnie, ale skoro nie mycie samochodów...
0: Można też zrobić taką starodawną metodę, mam taką koleżankę, która zamiast konkretnego prysznica stosuje instytucję podchlapki.
1: Podchlapki.
0: Już się nie przyjaźnimy, żeby była jasność. Można to zorganizować swojemu samochodowi.
1: To właśnie, jeżeli nie podchlapka auta, to co dzisiaj w planach macie, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To bardzo proste, a uwielbiamy słuchać wasze głosy, tym bardziej, że w zamian mamy nasze eskowe prezenty, w tym nasz merch Pirowski i Pawełek.
0: Razem z Warsaw Saints przygotowaliśmy dla was tę kolekcję ubrań. Ona jest dla was dostępna w zamian za wasze wtorkowe historie. Za moment, jeśli chodzi o tę historię muzyczną, to napiszemy ją na nowo, razem z Damiano Dawidem i jego numerem zatytułowanym The First Time. Radio
2: SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl.

0: ukośnik specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ile masz drobnych?
8: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
7: No to idziemy na łowy.
8: Z taką kwotą? Dokąd?
7: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
8: Niemożliwe.
7: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
9: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Dla wszystkich, którzy trwają po południu, mamy takie oto trofea. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dzisiaj historia powtórzy się jak kiedyś z One Direction. Simon Cowell, być może kojarzycie tego brytyjskiego dżentelmena, brytyjskiego łowcę talentów, a przy okazji jurora brytyjskiego i amerykańskiego Mam Talent i X Factor. Tym razem znowu łączy chłopaków w boys band. Tym razem to nie Harry plus Zayn plus Liam, Lee, Louis i...
2: Nile,
0: tak jest, a December 10.
2: Tak jest. Siedmioosobowy skład tym razem i chłopacy grają łącznie na 14 instrumentach, tak więc uzdolnieni. Widziałem ich tak trochę przypadkowo na żywo i naprawdę mają w sobie sporo energii. Kto wie, może kiedyś dorównają One Direction. Sprawdźmy, co proponują w swoim nowym singlu Infinity 1, 2, 3.
0: Gramy December 10 na naszej antenie.

0: Ina i Hot w Radiu SK. 25 minut przed 16. No dobrze by było, żeby o tej porze roku prawie... No nieco ponad tydzień przed czerwcem było już hot, ale na razie jest jak jest. Pięknie was witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Ania chyba sobie życzy najbardziej, żeby było hot, posłuchajcie.
2: Dzisiaj w tak piękne popołudnie będę sadziła pomidorki w folii i na zewnątrz, żeby latem cieszyć się przepysznym smakiem swojskich pomidorków.
1: Tak jest, życzymy, żeby żadnych przymrozków nie było. A Pirowski, jak tam twoje działeczki i grządki już? Zaopiekowane?
0: Pawełku, u mnie to się nazywa balkon, ale pomidor. Radio
3: SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.

0: Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: the Night to Jazzy w Radiu SK. Na zegarkach mamy 4 minuty do godziny 16.
1: Fajne rzeczy dzieją się wokół nas. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie. Co to oznacza? O tym powiemy za moment w newsach SK o 16.

0: Motolis.
1: Oto Motolis?
0: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety, serwis, opony, OC, AC i assistance.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
0: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
0: To tu. Oto Motolis.
2: Oto Motolis. Auto w abonamencie. To tu.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
17: Dziś po południu w Żarach niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce od czasu do czasu się pokaże. Temperatura osiągnie przyjemne 20 kresek. W nocy spodziewajmy się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę, więc warto zachować ostrożność na drogach.
15: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Do Stanów Zjednoczonych chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk, a tym mają zająć się ministrowie.
19: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji.
18: A to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallinn po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, by unikać takich incydentów, a rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa już dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie, Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund, deklasując historyczny rezultat z 98. Teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią jedna z firm przekaże ćwierć miliona złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
20: SK Żary News.
21: Maciej Juszczak. W ciągu 3 lat na tyłach polikliniki ma stanąć Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii. Umowa z resortem zdrowia została już podpisana, mówi prezes szpitala Marek Działoszyński.
22: 12-14 miesięcy zakładamy projekt, to bardzo duży projekt, a później było niewykonawcy.
21: Całość inwestycji to minimum 300 milionów złotych. Trzecie miejsce Juliana Wronieckiego na inaugurację rywalizacji o indywidualny puchar Ekstraligi w klasie 500R.
23: Rzuć na luz!
0: W Radiu SK.
1: Już 2 minuty po godzinie 16. Dzisiaj wtorek, a za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Kygo i Selena Gomez. Będzie Blotka i Smash Mouth. A zatem numer prosty ze Shreka. Pięknie was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
7: Tu Pawełek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Numer ze Szreka od dwóch szereków. Pięknie witamy, Pirowski i Pawełek i Smash Mouth, I'm Believer na naszej antenie już kwadrans po 16.
1: Bardziej Szrek i Osioł, tylko musimy jeszcze ustalić, kto

0: Shrekiem, a który osłem.
1: No to właśnie, Pawełku, gdybyś miał tak ustalić, który z nas jest Shrekiem, a który osłem,
0: nie
1: chciałbyś pełnić, Pawełku, dwóch funkcji. Ja mogę zostać Lordem Farquadem na przykład.
0: A nawet jesteś do niego troszkę podobny.
1: Naprawdę,
0: no.
1: Pawełku, a nie wyłączyć ci kurna mikrofonu?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
4: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
3: O, to może też się wybiorę.
4: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
5: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznański i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
9: I po reklamie.

0: A Armin van Buuren to nasz nowy kolega z pracy, czeka na Was w każdy piątek od 22 w Escala Life Remix, które zaczyna się jak zawsze o 20 w piątki.
1: Powiedziałeś, Pawełku, że Armin van Buuren czeka o 22, bo program zaczyna się o 20. To albo się typ spóźnia i nie zdążyłeś, bo jeszcze uścisnąć dłoni, albo coś się nie zgadza w zeznaniach.
0: Po prostu Armin to jest gwiazda, więc on pracuje tylko godzinkę, prawda?
1: To akurat dlaczego ty 22. przychodzisz, Pawełku, aż na 3? Bo powinniśmy na 6, 8, Beyoncé Halo. Gramy Wam już teraz ten piękny numer na naszej antenie. Jeszcze halo do Was zrobimy dzisiaj parę razy. Bausa Magnetic to za moment już czeka w kolejce.

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski, Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych uszach teraz, Żaneta.
2: No hej, SK, kochani moi mili, pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
2: Co ja dzisiaj? Dzisiaj jest wtorek, no to już nie jest poniedziałek, ale jednak byłam
0: no
2: z dzieci u ortodonty, oczywiście prywatnie. No i troszeczkę mi na posmutniała, także może ślicznie poproszę jakiś piękny, mały prezencik na pocieszenie. Pozdrawiam.
0: Czyli było płacone tam.
1: Ja myślałem, że po wyjściu od ortodonty jednak mina i uśmiech są do góry, a nie
0: to prawda,
1: na smutno.
0: Ale musiałeś dawno nie być u ortodonty, Pawełku. Tam za każdą literkę tego zawodu jest co najmniej stówka. Że ma 9 liter ortodonta, to jest 9 stów na wejściu. To... Zauważyłeś, że podobnie jest w radiu? Zobacz, DJ ma 2 literki i wszystko się zgadza.
3: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?

0: Ja! W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
1: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
0: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
2: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
3: I po reklamie.

0: A na mnie jest wszystko jedno i na pewno wszystko źle też nie jest. Odkąd macie Radio SK LOR na naszej antenie, a na zegarkach 4 minuty do 17. Trzymamy kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich sporo o załamaniu pogody, które nadchodzi w niektóre rejony Polski, a tuż po 17 ujawnimy ostatniego headlinera festiwalu Rap Stacja. Bądźcie z nami.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: kupić za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Wieczorem w Żarach temperatura osiągnie przyjemne 20 kresek. Na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Niestety jakość powietrza nie będzie najlepsza. W nocy przygotujcie się na silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Zachowajcie ostrożność na drogach.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kraty idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. To po dramatycznych wydarzeniach w weekend. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi sprawę.
10: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednio średnią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty.
9: A według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami. To dla 9 województw. Mowa o części m.in. województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.
11: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę.
9: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Może też spaść grad, a alerty burzowe obowiązują dziś do 23. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Zdaniem ekspertów to rzadkość i ogromny sukces. Życie czarnych bocianów możecie podglądać dzięki transmisji online Lasów Państwowych i Uniwersytetu Łódzkiego.
12: SK Żary News.
13: Maciej Juszczak. Poland Rock Festival na razie do Kostrzyna nad Odrą nie wróci. A czy mieszkańcy chcieliby ponownie gościć festiwalowiczów? Pytał Konrad Baranowski.
14: Trochę było uciążliwe. Gdyby był z powrotem, na pewno byśmy przywitali to z przyjemnością.
15: Dla mnie nie było uciążliwe, ale jakoś nie tęsknię.
13: Ostatni festiwal w Kostrzynie odbył się w 2019 roku. Lubuski sejmik przeciwko zakazowi polowania na zwierzęta łowne. Chodzi o rozporządzenie, które od 1 czerwca obejmie ochroną otulinę Parku Narodowego Ujście Warty.
16: Wrzucamy na luz 2 minuty po godzinie 17, ale otwieramy tę godzinę ważną informacją, ważną dla wszystkich fanów muzyki.
17: Rap Stacja Festiwal ogłasza właśnie swojego ostatniego headlinera i jest to, uwaga, uwaga, Mata. On już w Sławie pojawi się między 8 a 11 lipca tego roku.
16: Nie tylko w Sławie, bo także na naszej antenie już teraz startuje 17, a my pięknie witamy. Tu Pirowski
17: i Pawełek.

0: Millennium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 17, a ten cichy śpiew śmiechu zaprezentowała nam jedyna polska prawdziwa gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Z nami Pawełek Gipirowski. A co takiego śmiesznego się wydarzyło, pani Jadziu? Bo
1: tak jest, panie generale.
0: A dlaczego, panie generale?
1: Bo rozkazujesz nam jak generał.
2: W końcu ktoś to głośno powiedział,
0: nie?
2: Jadziu.
0: Nie, ewentualnie jak podporucznik może.
1: Dobra, niech będzie generał.
0: Witamy bardzo pięknie, pani generałowa po prawej stronie. My zapraszamy serdecznie na zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku. Dzisiaj przedmiot, no, na pewno naruszony zębem czasu. Pytanie
1: retro.
0: Tylko, czy czasu. Retro.
2: Jadziu, to ty podpowiadaj, wydzwońcie 664 402 302. Ja wkładam przedmiot do ryjka. I już jestem gotowy.
1: Przykłada się do ucha i słychać dźwięki.
3: A, to super, bo włożyłem do ryjka zamiast do ucha.
0: I słyszysz dźwięki?
1: Ale
3: nie słyszę.
1: To co masz w ryjku, to się przykłada do ucha.
0: No właśnie, Pawełek on pomylił otwory. Czasem mu się to zdarza, z tego co wiem. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
3: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
1: Absolutnie.
3: No, super.
0: Halo? Dzień dobry, witamy.
4: 302, dzień dobry.
3: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
0: Tak, tu pani...
3: Tak, ścisz radio.
0: Tak, będzie łatwiej ze ściszonym radyjkiem.
3: No nie damy rady jednak tutaj.
0: Dobra.
3: Spróbujmy z drugiej strony. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo
4: dzień
0: witamy? Dobry. Cześć.
4: Cześć, Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witamy pięknie. No próbuj. Jesteśmy ciekawi twoich pytań.
4: Chciałem się spytać, czy to jest coś z nadmorza?
1: Nie. Absolutnie nie.
4: Absolutnie.
3: Bezpośrednio z nadmorza to nie.
4: Myślałem, że to jest muszla.
0: Muszla.
3: Nie.
0: Nie, niestety to nie jest muszla, to coś innego jednak. Raczej używane w domu i to kiedyś chyba. No bo teraz już tak coraz rzadziej.
3: A używasz teraz jeszcze?
0: Czy co ugryzło?
3: Używasz jeszcze teraz?
0: Czy ja używam?
3: No.
0: Ale czego, czy używam?
3: Tego przedmiotu.
0: Czego? Silikonu?
3: Przedmiotu.
0: Przedmiotu. A, przedmiotu. Tego nie używam, Pawełku.
1: Jeszcze, jak nie zapłaciłeś, to nie działało.
0: Że jeszcze raz?
1: Jak nie zapłaciłeś rachunku, to nie działało.
0: Panie Jadziu, w tej kwestii nic się nie zmieniło na świecie.
5: Autopromocja.
6: W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
5: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
11: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell me with kisses, Mercedes Ron.

0: oryginał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ile masz drobnych?
3: Czekaj, policzę. 2, 4, 6... W sumie 14 zł.
2: No to idziemy na łowy.
3: Z taką kwotą? Dokąd?
2: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
3: Niemożliwe.
2: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
4: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
5: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Gra wam Radio S. Zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku w naszym studiu. Najprawdziwsza, jedyna w swoim rodzaju, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pirowski razem z wami, witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie, co trzymasz w ryjku.
1: Tylko żeby ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
0: Oczywiście. No zapraszamy właśnie. Bardzo serdecznie.
2: Dzwońcie 664 402 302, a Jadzia wam przypomina, co wiemy o tym przedmiocie. Aha.
1: Najpierw już zapomniałam,
0: no. Właśnie. Starczy popatrzeć, bo jak trzyma to w ryju, w ryjku.
3: Zerknij sobie.
1: No. Przykłada się to do ucha. Aha. I słychać dźwięki.
0: Aha. I nie jest to muszla. Taka
1: nie
0: była propozycja w rundzie pierwszej. A zatem co to takiego może być? Odpieramy pierwsze połączenie w tej rundzie do wygrania elementy z naszego popołudniowego merchu. A zatem ciuszki, ciuszki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo
4: dobry.
0: Witamy?
4: Ola.
0: Cześć Oleńko, witamy dobry. Bardzo pięknie. Próbujesz strzelić, czy próbujesz najpierw z pytaniami?
4: A można jeszcze raz poprosić, jakie były już podpowiedzi?
0: Podpowiedzi były następujące, że przykłada się to do ucha i słychać dźwięki, ale nie jest to muszla z nadmorza. Mm-hmm.
4: Czy jest to duże?
3: No, takie bym powiedział spore, całego do ryjka na pewno bym nie zmieścił. Całej, nawet całej.
4: Czy są to słuchawki?
0: Ajajajaj, dobre typowanie, nie. Ale nie jest to dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Pani Jadziu, może coś jeszcze podpowiemy, bo z niego coś wyrasta tutaj.
3: Co ty
0: z niej nawet.
1: Przewód, włącza się go do takiego...
0: Gniazdka, tak. Dobrze.
3: I też można powiedzieć, że kiedyś, no mówiłaś, że jak się nie opłaciło rachunku.
1: No tak, że jak się nie opłaciło rachunku, to nie działało.
3: Odcinali, no właśnie.
0: Kogo witamy?
5: Robert.
0: Robercie, no.
5: Cześć. Dobra, to pewnie to nie, będzie
0: Robert, poczekaj, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Telefon składa się z kilku elementów, a tu mamy jeden element połączony z drugim elementem, ale trzeciego nie ma. To
3: ten tylko końcowy podpowiem. Taki, który do ucha idzie.
5: Słuchawka z telefonu stacjonarnego.
1: To ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
5: Nie.
0: Gratulujemy Robercie bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości, ty jeszcze telefonu stacjonarnego używasz, czy to już przeżytek przeżytków?
5: Nie używam, ale ja jeszcze z tych czasów, gdzie używałem.
0: A, elegancko. To podobnie jak my. Nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć. Gratulujemy, Robert, bo wygrywasz dzisiaj analogowe nagrody, a zatem bluza, t-shirt albo skarpetki z tekstami z twoich ulubionych piosenek będą za moment twoje. Radio SK. Kuba i Kuba, stygnie lato, według panów. Według nas jeszcze się nie zaczęło, patrząc na to, co się
2: nie
0: dzieje
2: za oknem. Nie ma co stygnąć.
0: Pani Jadzia stygnie po naszym spotkaniu, ja to widzę. Pa, Jadziu, kocham cię. Wyjdziesz za mnie?

0: To jeden z moich ulubionych numerów Stromae. Papa Ute.
1: Tak. Tak, tak śpiewa Stromae.
0: Już przestał to być mój ulubiony numer, Pawełku, akurat z całego katalogu Stromae'a, znajdę se inny.
1: To był ulubiony numer Pirowskiego, to za chwilę mój ulubiony i to się długo nie zmieni, Damiano Dawid, Born with a Broken Heart.
0: A my liczymy, że kolejne hity, które zagramy, też będą waszymi ulubionymi.
2: Reklama.

0: 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
2: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
2: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68, Żary.
2: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd Gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
10: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors słyszycie na falach Radia SK 5 minut przed godziną 18.
1: Rumors, czyli plotki, i my w sumie już nasze plotkowanie popołudniowe na dzisiaj kończymy. Wracamy do Was jutro po 15. No a po 18 to oczywiście Wesce, zawsze imprezka. A jak imprezka, to kto?
0: No Pawełku, zmuszasz mnie teraz do plotkowania. To już nie wiem w takim razie, w którą stronę. Michał Hanczak, zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
2: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żary wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
9: Wieczorem w Żarach słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury, a temperatura osiągnie przyjemne 19 kresek. Jednak uważajcie, bo w nocy zapowiada się silny wiatr, który może nieco utrudnić jazdę. Przygotujcie się na dynamiczne zmiany pogody.
10: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów

0: optycznych Vision Optyk w Żarach.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxtyn. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Petem Hegsetem. Otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie USA w obronę Polski się nie zmienia, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec.
3: SK Sport News.
2: Turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. Z kolei na sobotę, na zakończenie turnieju, zapowiedziano spotkania Polska, Bułgaria i Ukraina, Serbia. Święto koszykówki w centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
3: SK Żary News.
4: Maciej Juszczak, bolid Formuły 1 już gotowy. Lubuscy uczniowie Adam, Łukasz i Tymoteusz biorą udział w międzynarodowym STEM Racing.
5: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów.
6: Na maszynach CNC wycinać taki bolid w piance.
4: Tłumaczą Tymoteusz i Łukasz, a finał krajowy w czerwcu. Sceniczne emocje i pierwsze aktorskie doświadczenia. W przeglądzie o złote pióro koszałka opałka wzięło udział 36 grup teatralnych.
3: Imprezka.
7: Imprezka.
3: Imprezka.
7: Imprezka.
3: Imprezka.
8: Chciałem sobie podładować telefon. Mamy tutaj pod stołem kontakt i w ogóle nie mogę tam trafić. Świetny początek programu, naprawdę. Ale mam nadzieję, że z wami będę w kontakcie. 2 minuty po 18:00, Hanczak z tej strony. Zaczynamy imprezkę. Dracula na dobry początek.

zapomniałem, że muszę sobie podładować telefon i już podłączyłem, ładuję, bo ten telefon to mi się dzisiaj przyda. Za chwilę wam powiem do czego. Sombr 12 to 12 na antenie Radia SK w Imprezce. No właśnie, dzisiaj mamy dzień dobrych uczynków i tak sobie pomyślałem, że no, nie jestem w stanie wam wszystkim we wszystkim pomóc, ale możemy ten dzień dobrych uczynków przekuć w dzień dobrych wiadomości, dzień dobrych wyrazów, dzień komplementów być może i mam dla was taką propozycję. Będę do was dzwonił i będę wam mówił miłe rzeczy, jeżeli ich potrzebujecie oczywiście. I tak sobie po prostu miło pogawędzimy. Jedyny warunek jest taki, że muszę wiedzieć, do kogo dzwonić, więc jeżeli ktoś chce, to zostawia na Messengerze Radia SK namiar na siebie, no i może ze dwa zdania opisu swojej osoby, żebym też wiedział, jaki to ma być komplement albo w jakim kierunku ta rozmowa powinna się ułożyć. Zapraszam! Zobaczymy, czy będziecie ode mnie odbierać w ogóle, bo może się okaże, że za chwilę się odbije od zajętej linii albo wyłączonego telefonu. Tak też czasami bywa. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Czekam na chętnych, a tymczasem gram wam kolejne hity w Imprezce. Zagram teraz taki, który większość z was rozpozna po jednej nutce i od razu skojarzy naprawdę z imprezowymi historiami. Tak jest, to Pitbull w Imprezce już teraz.

0: cztery pory roku, a w tym ta, którą lubimy, no niemal wszyscy, wiosna. Wiktor Waligura na antenie Radia SK. Dzisiaj dzień dobrych uczynków i ja postanowiłem zrobić taki dobry uczynek, że będę was komplementował. Zostawiacie numery telefonu na Messengerze SK, a ja teraz wydzwaniam po ludziach i zobaczymy, czy ktoś odbierze telefon, czy jednak się wystraszy i nie umie przyjmować komplementów. Halo, dobry dzień dobry.
1: Cześć, siemanko.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, tu Michał Hanczak, Radio SK się kłania, jesteśmy na żywo. Kuba, jak twój dzień dzisiaj w ogóle?
1: No, bardzo dobrze, uratowałem parę żyć.
0: O, czyli dobre uczynki spełnione z okazji Dnia Dobrych Uczynków, chociaż podejrzewam, że to jest dzień jak co dzień u ciebie.
1: Dokładnie, naprawiam ekspresy do kawy, więc jestem zbawicielem ludzi.
0: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji, paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, dobrze, ale powiem ci, że rzeczywiście, zwłaszcza dzisiaj, jako osoba, która się huśta z tym ciśnieniem dosyć mocno, wypiłem 4 kawy, więc gdybym miał zepsuty ekspres, no to naprawdę byłoby źle. Także absolutnie komplement dla ciebie to, że jesteś super bohaterem, który nie nosi peleryny, ale za to nosi torbę z narzędziami do naprawy ekspresów do kawy.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za komplement.
0: Kuba, bardzo proszę. No wiesz, karma wraca, jak to mówią. No i kawa czasami też. Ale Say Nate Smith za chwilę.
2: Reklama.

0: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
1: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
0: O, to może też się wybiorę.
1: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: I po reklamie.

0: lata na najlepsze koncerty, najlepsze festiwale. Fukaj na przykład będzie obecny podczas Rap Stacji, jubileuszowa 10. edycja w lipcu w Sławie. No i oprócz Fukaja tam cała śmietanka polskiego hip-hopu. Z zagranicy też na przykład pojawi się Busta Rhymes, ale od dzisiaj wiemy również, że w Sławie na Rap Stacji zagra Mata. No i na pewno Kiss Camp Podryw Roku na pewno też się pojawi. Także słuchajcie nas uważnie, żeby zdobyć bilety, bo oczywiście, że będziemy mieli.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
1: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
7: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

bardzo dobre muzyczne danie przed 19 w imprezę Even Hollow. Nie wiem, czy jeszcze przed kolacją, czy już po kolacji, czy dzisiaj na obiad był ziemniak, ale czytam, że ruszyła taka kampania promocyjna, promująca ziemniaki, ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić.

0: Pilnie potrzebuję kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
1: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
0: To ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
1: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
2: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd Gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
8: Żary na czasie.
9: Cześć, witajcie po raz kolejny we wtorek. Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram Was na występy stand-upowe, których w naszym regionie nie zabraknie. 29 maja o 19:00 Tomek Kołecki w programie Wuja z USA, to w Kawonie. Natomiast nieco później będzie okazja pobawić się na żartach Wiolki Walaszczyk. Program Kompromitacja w Kawonie 1 czerwca punktualnie o godzinie 18:00, a więc Dzień Dziecka ze stand-upem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
10: Muzyką się żyje.
11: Bangaranga. To słowo powtarzane ostatnio przez fanów Eurowizji. No i my w Imprestę też za kilka chwil będziemy mieli Bangaranga, bo zagram wam ten hit. To jest tytuł zwycięskiej piosenki Bułgarii. Dzisiaj w Sofii oficjalna impreza na cześć Dary, czyli wokalistki, która w sobotę wygrała konkurs. W centrum miasta trwa plenerowy koncert. Dała nam powód do dumy narodowej. Pokażmy jej, że cała Bułgaria stoi za nią murem. Tak władze Sofii napisały w zaproszeniu na dzisiejszą imprezę. Hips Don't Lie. Ten hit Shakiry też na pewno rozgrzeje nas w Imprestę za kilka minut, a sama Shakira ma powody do tańczenia z radości, bo po latach walki oczyszczono ją z zarzutów. Hiszpański Urząd Skarbowy oskarżał ją o oszustwa podatkowe. Ta historia dotyczy 2011 roku. To wtedy Shakira miała unikać płacenia podatków. Okazało się jednak, że tamtejszy fiskus nie był w stanie dowieść, że artystka mieszkała i robiła interesy w Hiszpanii przez więcej niż pół roku. Doliczono się 163 dni, brakło więc 20. W związku z tym sąd oczyścił Shakirę i nakazał urzędowi zwrot poniesionych kosztów postępowania i nałożonych kar finansowych, i to z odsetkami, dlatego na konto artystki trafi około 60 milionów euro.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Gdybym osobiście znał Shakirę, to bym powiedział, że za jej dzisiaj imprezkujemy, no ale niestety jeszcze takich znajomości nie mam. Na szczęście ja was troszeczkę znam, wiem jakie hity lubicie, Kungs, The Feels, London i Galaxy na przykład, wiem, że sporo osób lubi ten hit, więc zagram już teraz. Wiem też, że sporo z was mnie również zna, ale jak ktoś nie kojarzy, to nazywam się Hanczak. Dobry wieczór, to Imprezka.

0: Teddy Swims i jego kapitalny wokal na antenie Radia SK to Bad Dreams, ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Od razu uprzedzam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w imprezie będzie obiecywane Bangaranga, czyli hit, który zwyciężył Eurowizję w ostatnią sobotę. Hit prosto z Bułgarii od niejakiej Dary, bardzo popularnej tam piosenkarki, która dzisiaj jest bardzo głośno witana oficjalnie na głównym placu, głównym rynku Sofii. Co to ta Bangaranga? No to jest moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu, tak mówiła Dara. Mówiła też, że kiedy życie staje się przerażające, nie martw się, tylko bądź Bangaranga. Nie mylicie z Bunga Bunga, bo to są zupełnie inne kraje i zupełnie inne słowa i zupełnie inne znaczenie. No dobra, no to odpalamy Bangaranga w imprezce.

0: Za kilka chwil sprawdzimy, kto win, kto dzisiaj wygra zabawę, w której jest tylko jedno pytanie. Ale może wygrać tylko ta osoba, która znajdzie więcej odpowiedzi. Czy będzie to dziewczyna? Czy będzie to chłopak? No zobaczymy, kto się zgłosi. Czekam na wasze zgłoszenia. Albo SMS-owe
1: 664-402-302.
0: Albo na Messengerze Eski. Zostawcie namiar na siebie. Za chwilę się bawimy. Za chwilę też Carly Rae Jepsen, a wcześniej Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, Trasa Północna 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka? Na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
2: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
2: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68. Żary.
2: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: I po reklamie.

0: To piosenka, to hit. Jak ten Sombr to robi, to nie wiem. Potential, to jest jego nowość na antenie Radia SK. 16 minut nam zostało do 20. Potencjał czuję w Paulinie i w Damianie, naszych słuchaczach. Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście. Niestety jedno z was tylko może wygrać tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę, podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
2: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest dla mojego portfela zbawieniem, no to zadam pytanie. No właśnie, co jest częstym prezentem komunijnym? Paulina.
2: Medalik.
0: Damian.
3: Rower.
0: Paulina.
2: Zegarek.
0: Damian.
3: Hulajnoga.
0: Paulina. Paulina,
2: no, no. Pismo Święte.
0: Damian.
3: Różaniec.
0: Paulina.
2: Krzyżyk na chwilę.
0: I czas minął trochę za długo. Ale że żadne z was nie powiedziało o kopercie z pieniędzmi, powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyliście. Z drugiej strony żadne z was też nie powiedziało o operacji nosa. Albo operacji plastycznej uszu. Damian, wygrałeś.

Ostatnio usłyszałem od kogoś: o, fajny jest ten nowy numer Maćka Musiała. Od razu prostuję, Maciek Musiał, a Maciek Musiałowski to dwie różne osoby. Maciek Musiał też aktor, też pewnie czasem śpiewa, czasem też reklamuje bieliznę, ale to nie on. Maciek Musiałowski nagrał Florę, którą przed chwilą wam zagrałem na antenie Radia SK. Maćka możecie kojarzyć na przykład z duetu z Julią Wieniawą, albo aktorsko z filmu Sala Samobójców Hater. Flora, nowość na antenie Radia SK przed 20, a za kilka chwil m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Wcześniej będę miał bilety na pewien koncert, który za kilka dni w Warszawie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa

0: Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develey, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ile masz drobnych?
6: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
5: No to idziemy na łowy.
6: Z taką kwotą? Dokąd?
5: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
6: Niemożliwe.
5: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
7: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
10: Żary na czasie.
11: Witajcie po raz kolejny. Fani basketu już zacierają ręce i szykują się na jutrzejsze spotkanie z Kingiem Szczecin. Zastal ma szansę przypieczętować awanse do półfinału Orlen Basket Ligi. Mecz o 20.15 w hali CRS-u. Natomiast w sobotę będzie okazja potańczyć w palmiarni. Specjalnie dla Was zagra DJ Tommy Lux. Ta impreza ruszy punktualnie o 19.00. Potrwa do 1-2 w nocy, a więc kilka godzin z dobrą muzą.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
12: Muzyką się żyje.
13: Następna stacja, Warszawa i Stadion Narodowy. To tu w piątek i sobotę wystąpi Taco Hemingway w ramach swojej tegorocznej trasy. Po poprzednich występach wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką, ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu dochodzę do najważniejszego. Mam dla Was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam więc największego fana rapera, który jakimś cudem nie ma jeszcze biletów na koncert. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK właśnie teraz, tylko zostawcie numer telefonu. Na kawałki Taco można głosować w Rap 20 Radia SK, ale wczoraj numerem 1 był kawałek BDS-a i Mai Mecan, ten bardzo ważny, charytatywny kawałek. Ciągle tutaj jestem, czyli Dis na Raka wrócił na pierwsze miejsce tej listy. Każde zagranie tej piosenki to tantiem na rzecz Fundacji Cancer Fighters, więc głosujcie dalej. Lista w każdy poniedziałek po 23 w Radiu SK, a głosowanie i notowanie do sprawdzenia na sk.pl.
14: Preska.
13: Za chwilę sprawdzę, kto jest największym fanem Taco Hemingwaya podłączonym do Radia SK. Czekam na zgłoszenia na Messengerze. No a tymczasem gram dalej. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę. Teraz już Taylor Swift i jej Opalite. 2 po 20. Tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: bardzo fajnie wieczorową porą w imprezę brzmi ta nowość. Fire Fire, czyli Shimza na naszej antenie. To jest nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ogień to pewnie będzie na koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym już w piątek i sobotę, a ze mną Nikodem. Pan Taco Hemingwaya, zgadza się?
1: Witam wszystkich serdecznie, zgadza się.
0: Nawet dostałem od ciebie na Messengerze zdjęcie z Taco. Kiedy ty je zrobiłeś i jaka to była sytuacja, że ci się udało?
1: To były jakieś juwenalia w 2016 roku w Lublinie, to był darmowy 10 koncert
0: 10 lat
1: Taco.
0: Temu, jeszcze tak darmowe jest. Koncerty Taco dawał wtedy. Dobrze, tak. Nikodem, czyli rozumiem, że fan od dawna, bardzo proste zadanie mam dla ciebie. Zmieniłem w tytułach Taco Hemingwaya, hitów Taco oczywiście, pewne słowa na słowo stadion, no bo na stadionie za chwilę będzie Taco grał. Musisz podać prawidłowy tytuł. Uwaga, zaczynamy. Deszcz na stadionie?
1: Deszcz na betonie.
0: Zakochałem się pod stadionem?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: No i ostatnie, w piątki leżę na stadionie.
1: W wannie.
0: Bardzo dobrze, ale ty będziesz leżał na stadionie, przepraszam, będziesz skakał na Stadionie Narodowym w sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
1: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
0: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tymczasem w Esce Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce. Czy będę miał jeszcze bilety na Taco w tym tygodniu? Tak, będę miał.

0: trudno się nie ruszać przy tym hicie. Talk to you, another na antenie Radia SK. 29 minut po 20. Hanczak z tej strony. Czy marzycie już o wakacjach? Czy marzycie już o urlopie? Czy marzycie już o tym, żeby ktoś powiedział wam to?
1: Mówi kapitan. Lepiej spakujcie kostium kąpielowy.
0: Bo tam, dokąd polecicie za chwilę, będzie można się poopalać i pokąpać. Co więcej, miejsce, do którego polecicie, jest znane z suszonych owoców. Tego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Można płacić tam euro i nie potrzeba paszportu. To jest kilka podpowiedzi co do miejsca, do którego pod koniec maja SK was zabiera na odlot ściśle tajny. Zgłosić można się przez naszą apkę na smartfony, tylko tam. No a tak naprawdę nie wiecie, dokąd polecicie, bo odlot jest ściśle tajny, dowiecie się na lotnisku, ale wiecie za to kiedy? Na koniec maja, na weekend. Z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorą, czyli naszą poranną ekipą. No i tak naprawdę z kim jeszcze? No z naszymi słuchaczami. Już taka całkiem niezła gromadka się zebrała, ale jeszcze mamy trochę miejsc. Jutro kolejna szansa, więc zgłoście się choćby teraz. Przypominam, ściągamy

0: Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: You Spin Me Round, Danzel na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 17 minut do 21. Dzisiaj dzień dobrych uczynków. Postanowiłem zrobić dzień takich dobrych słów, które mogę wam przez telefon powiedzieć. Niektórzy się do mnie zgłaszali. No i teraz Hanczak znowu będzie dzwonił po ludziach. Zobaczymy, czy ktoś ode mnie odbierze telefon. Numer wybrany. Zobaczymy, czy Ania odbierze, bo do Ani teraz dzwonię. Bądźcie czujni. Jak jesteście Anią, to sprawdźcie, czy telefon wam nie dzwoni. Zobaczymy, dajmy szansę, jeszcze jeden sygnał. Halo? Nie, chyba się nie uda. No właśnie, tak się obawiałem, że ludzie najpierw do mnie piszą, a potem nie odbierają telefonów, bo się boją, że nie wiem, będę się chciał wprosić na kolację albo coś. No dobra, to jak tu się nie udało, to w takim razie spróbujemy może zadzwonić do innej dziewczyny. Może tu. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia i zrobię jakiś dobry uczynek i powiem komuś coś miłego na dobry wieczór i na dobrą noc i na dobry sen. No dobra, jeszcze dajmy sobie szansę. O, dobry wieczór, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, jesteśmy na żywo na antenie. Czy ja się dodzwoniłem do żony Filipa?
1: Tak, zgadza się.
0: Jak masz na imię? Bo tego mi Filip

0: nie doniósł, nie napisał.
1: Sabina.
0: Sabina, słuchaj, dzwonię, żeby ci powiedzieć w Dniu Dobrych Uczynków, że jesteś super żoną, wspaniałą kochaną i też wspaniałą matką dzieci i Filip bardzo prosił, żeby ci dzisiaj to przekazać i cała Polska, żeby się o tym dowiedziała. Nie wiem, dlaczego on nie chce ci powiedzieć tego osobiście i mam nadzieję, że mówić to osobiście na co dzień, ale może uznał, że jak ja ci powiem przez radio, to będzie miało większą moc, więc mówię.
1: No, chyba będzie miało większą moc. Ale jestem zaskoczona.
0: Bardzo się cieszę.
1: Takie
0: zaskoczenia. Mam nadzieję, że on niczego nie przeskrobał ostatnio i że ja właśnie teraz nie zostałem jakimś adwokatem diabła.
1: Nie, aż tak bardzo nie.
0: Nie, rozrzucił skarpetki, śmieci nie wyniósł, półki nie naprawił, drobne przestępstwa.
1: Tak,
0: nic groźnego.
1: Tak.
0: No dobrze. To słuchaj, to ja w takim razie Sabina tobie i Filipowi życzę bardzo dobrego wieczoru i dobrej nocy. A tymczasem Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, bo już nie mam czasu, żeby jej kupić.

przed chwilą od pewnego męża pozdrowiłem pewną żonę i od razu mnóstwo mężów się do mnie odezwało. Kany, moją żonę też pozdrów, proszę bardzo. Roman na przykład napisał, że żona Magdalena zasługuje na pozdrowienia i podziękowania. Chce, żeby była doceniona za wychowanie 4 synów i pomoc mężowi, kiedy miał dołek w życiu. Piękne słowa, oczywiście przekazuję, ale no drodzy panowie, resztę już musicie sobie sami załatwiać. Mówcie swoim paniom dobre rzeczy. Nie wysługujcie się mną, bo ja od czasu do czasu tylko taką akcję robię i moce przerobowe też mam ograniczone. Jeszcze jest Ania, która dzisiaj się chwali, że weszła w godzinę na szczyt 3 korony. Chyba fajny wynik, bardzo fajny. Korona dla ciebie, oczywiście. No i pozdrawiamy również Ulę, która dzisiaj mnóstwo godzin w pracy. Wydrukowanie licencjatu za nią. Jeszcze siedzi na uczelni. Także dzisiaj też miała bardzo intensywny dzień i prosiła o pozdrowienia. No i tym oto sposobem kramik zamykam, a przed chwilą bardzo wiosenny hit Just The Way You Are od Milky i Davida Guetty. To jest oczywiście hit z początku lat 2000 zremiksowany na nowo właśnie przez Davida Guetty. Dużo remiksów, dużo fajnego klubowego grania u nas w każdy piątek po 20 w Eska Live Remix, ale też przez cały tydzień w naszej mobilnej apce, tam specjalny stream. Hamczak, do usłyszenia! Eska.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama. Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste, Siatex But. Już teraz zapraszamy, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach.

0: aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
3: Żary na czasie.
4: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i jeżeli lubicie muzykę filmową czy serialową, no to 23 maja o 17 w piwnicy Winiarska Srebrna Góra odbędzie się właśnie koncert Kochamy Polskie Filmy i Seriale, a więc powinno być bardzo ciekawie. Natomiast kto z was lubi bilarda i snookera, to może wbijać do klubu Hot Shot przy ulicy Moniuszki 16, a sporo muzyki w klubie U Ojca.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.

0: Skarżary News.
1: Strażnicy miejscy mają pełne ręce roboty, a więcej już teraz w materiale Oli Kanoniak.
2: Z nami Agnieszka Pawłow, komendant Zielonogórskiej Straży Miejskiej. Zaczniemy od tego, co już za nami, czyli sezon jesienno-zimowy w Zielonej Górze. Mieli chyba Państwo pełne ręce roboty, prawda?
3: Zima była wyjątkowo długa i intensywna, a w związku z tym tych takich typowo zimowych interwencji było zdecydowanie więcej.
2: I jak to wygląda w liczbach? Pamiętam, że rozmawiałyśmy o tym, że Państwo po pierwsze sprawdzają, czy przypadkiem mieszkańcy nie palą niedozwolonymi substancjami i rzeczami. Jak wyglądały te interwencje?
3: Jeżeli chodzi o tak zwane kontrole antysmogowe, to w sezonie grzewczym, nie liczymy roku, tylko teraz sezon grzewczy, czyli od 1 października do połowy marca, to mieliśmy 491 kontroli. Stosunkowo dużo, bo jak miałam okazję sprawdzić porównanie wśród innych straży, to jednak jesteśmy gdzieś tam w czołówce, bo straże nie wszystkie robią takie kontrole jak tutaj w Zielonej Górze, czyli od domu do domu. Wiadomo, zgłoszenia priorytet, ale typując miejsca, gdzie ten zadymienia jest najwięcej, gdzie najwięcej jest skarg, zgłoszeń, wówczas podejmujemy decyzję o tym, że takie kontrole od

typując miejsca, gdzie ten zadymienia jest najwięcej, gdzie najwięcej jest skarg, zgłoszeń, wówczas podejmujemy decyzję o tym, że takie kontrole od

0: poprawa na pewno jest. Czyli mieszkańcy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że takie palenie rzeczami niedozwolonymi szkodzi naturze, szkodzi wszystkim, ale przede wszystkim jemu samemu, bo to on w pierwszej kolejności ten dym wdycha.
1: Jeżeli chodzi o interwencje zimowe, mówiliśmy też o tym, że państwo wyciągają pomocną dłoń dla tych mieszkańców, którym nie chce odpalić auto. Czy zgłaszali się do państwa o pomoc w ruszeniu akumulatora?
0: Jak najbardziej. Takich zgłoszeń w tym sezonie, znowu mówimy o sezonie, czyli od 1 października do połowy marca, mieliśmy takich interwencji podjętych już stricte, czyli przyjechali na miejsce i pomogli uruchomić pojazd, 52.

0: się, że nie ma zgłoszeń, nie ma problemów, ale zgłoszenia były dopiero po tych takich intensywnych mrozach, czyli mieszkańcy zastosowali się do komunikatów i ogłoszeń, jeżeli nie musieli wychodzić z domu, kiedy były intensywne opady deszczu, kiedy
1: gołoleć,
0: lód spowił chodniki i jezdnie, rzeczywiście prawdopodobnie nie ruszali tego pojazdu, nie wychodzili z domu, czy radzili sobie w inny sposób, ponieważ lawina takich zgłoszeń była właśnie dopiero po ustąpieniu tych wysokich mrozów.
1: Czyli Państwa pomysł, żeby zakupić sprzęt do właśnie pobudzenia akumulatora do życia, to był strzał w dziesiątkę.
0: Jak najbardziej. My jesteśmy po to, żeby pomagać. Jeżeli możemy w taki sposób pomóc mieszkańcom, to jak najbardziej chcemy im pomóc. To jest taka drobna rzecz, która każdemu z nas może się zdarzyć, a niezwykle uciążliwa, bo jeżeli musimy dotrzeć do pracy, musimy odwieźć dziecko do szkoły, do przedszkola, nie mówiąc już o jakiś bardziej lekarz, no różnej instytucji różnego rodzaju, musimy się stawić na konkretną godzinę i nie chcę odpalić pojazd, no to jest spora uciążliwość. Jeżeli możemy w takiej sytuacji pomóc, to jak najbardziej służymy tą pomocą i służymy tą pomocą cały rok. Zdarzyło się, że i w lipcu było zgłoszenie, i w sierpniu były nawet dwa zgłoszenia. Również patrol Straży Miejskiej uda się na miejsce i pomoże uruchomić to auto, nawet jeżeli nie ma tych przymrozków.
1: I jakie jeszcze interwencje zimowe mamy tutaj do poruszenia?
0: Jeżeli chodzi o takie stricte zimowe, no to mieliśmy tą zimę długą i solidną, ale opady deszczu i gołoleć, czyli kiedy lód tu nam pokrył wszystkie drogi, jezdnie, chodniki, nie trwało to aż tak długo, bo zimę jednak mamy dłużej, ale przez ten tydzień było intensywnie. Wówczas mieliśmy 40 interwencji związanych właśnie z zaśnieżonym chodnikiem, z zaśnieżoną jezdnią, z lodem na jezdni, lodem na chodniku i podejmowaliśmy takie interwencje, bo tu przypomnę, że na właścicielu posesji, do której przylega chodnik, spoczywa obowiązek odśnieżenia, ale również uprzątnięcia innych zanieczyszczeń z chodnika, a w momencie, kiedy to jest zarządcą jest miasto czy krajowa, czy jest drogi wojewódzkie, czy są to drogi krajowe, wówczas na zarządcy drogi spoczywa taki obowiązek, czy odśnieżenia jezdni, czy właśnie również chodnika.
1: No i teraz sezon wiosna-lato. Jakie są Państwa priorytetowe działania?
0: Na chwilę obecną sprawdzamy bardzo dużo zgłoszeń odnośnie zanieczyszczonych terenów. Wiadomo, stopniał śnieg, więc ujawnia się, jest to bardziej widoczne, kiedy nie było śniegu, to zdawało nam się, że cały czas jest jednakowo, kiedy ten śnieg przykrył niektóre rzeczy. Mamy interwencje właśnie z takimi sprawami, ale również będziemy się skupiać na kontroli i patrolach prewencyjnych parków, wszystkich tych miejsc, gdzie ciepło jest, ludzie, młodzież gromadzą się i żebyśmy wszyscy mogli spokojnie i bezpiecznie odpoczywać w tych miejscach takich przeznaczonych do wypoczynku, do zażywania świeżego powietrza i słoneczka.
1: Jeżeli chodzi o te nieczystości, to są rzeczy z zimy, ale też czy mieszkańcy zgłaszają na przykład, że coś nowego pojawiło się tam, gdzie nie powinno?
0: Zgłaszają najczęściej, że coś nowego się pojawiło, natomiast ewidentnie widać, że to nie są świeże rzeczy. Dużo też jest terenów takich zanieczyszczonych jak pasy drogi, jak parki, gdzie ewidentnie widać, że to my sami jako mieszkańcy idąc, butelka po napoju, papierek, kiedy śnieg to przykrył, nie było widać. Śnieg stopniał, wygląda to okropnie, więc te czystości i sprawy takie typowo porządkowe powinniśmy zacząć od nas samych. Czyli jeżeli nie ma obok kosza, przetrzymajmy tą butelkę, ten papierek po cukierku, po ciasteczku w ręku i wrzućmy do kosza, który gdzieś tam może będzie 10 metrów dalej, może nawet i 20 metrów, a nie rzucajmy. To jest zagrożone karą grzywny i tu przypomnę z artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń, jest to kara grzywny od 500 zł, nie do, tylko od. Czyli najmniejszy mandat, jaki można dostać za taki papierek,

0: to jest 500 zł. Więc jeżeli uchwyci taką osobę na przykład monitoring miejski albo natrafi na funkcjonariusza, czy to straży miejskiej, czy policji, wrzucenie takiego drobnego papierka może się skończyć bardzo boleśnie. A przypomnę, jeżeli przejdzie parkiem 10 osób i każdy rzuci papierek, to jest to ogólny już nieporządek, wizualnie źle to wygląda, ale przede wszystkim nie siedzi się nam już fajnie na tej ławeczce, kiedy widzimy 10 papierków, 5 butelek po jakichś napojach, soczkach. Ja tu nie mówię o napojach wyskokowych, tylko mówię już o takich, bo właśnie z takimi teraz rzeczami mamy do czynienia, kiedy jest wiosna, kiedy jest słoneczko, ludzie wychodzą na spacery i te tereny ogólnodostępne są właśnie w taki sposób zanieczyszczone. To nie jest, że ktoś wywiózł, uprzątał garaż czy piwnicę i wywiózł przyczepkę śmieci. To są takie drobne rzeczy, które codziennie wydaje się, jeden papierek, co to, ale idąc 10-20 osób, to już nie jest jeden papierek, to już jest ogólny nieporządek, który nie wygląda ładnie i tak jak mówię, nie siedzi się już wtedy i nie zażywa tej natury tak przyjemnie wśród tych śmieci.
1: Drogi papierek by wyszedł 500 zł za zarzucenie papierka, prawda?
0: Zgadza się. Drogi papierek by wyszedł i drogi cukierek w tym momencie. Ja tu jeszcze przypomnę o właśnie już sprzątaniu. Wiosna, więc sprzątamy garaże, sprzątamy dachy, strychy, piwnice i każdy mieszkaniec, który opłaca śmieci, a wszyscy opłacają wywóz nieczystości komunalnych, ma prawo odwieźć do PSZOK-u takie rzeczy. I naprawdę to się opłaca dużo lepiej niż wywożenie tego w jakieś miejsca ustronne, las, bo prędzej czy później każdy to trafi, a jeżeli my ustalimy owego sprawcę, to nie tylko dostanie wysoki mandat, ale również i tak zostanie mu nakazane uprzątnięcie tego. Jeżeli się nie zastosuje, zostanie skierowana sprawa do sądu. Ja tu przypomnę taką interwencję sprzed już jakiegoś czasu, kiedy ustaliliśmy sprawcę zanieczyszczenia. Było to co najmniej taka przyczepka, którą można zapiąć do samochodu osobowego. Co zabawne, sprawca mieszkał niecały kilometr od PSZOK-u, a wywiózł 15 kilometrów do lasu. I tak musiał to uprzątnąć, dostał mandat. W ogóle logiki tego nie rozumiem, bo taniej by mu wyszło, nawet bliżej miał do PSZOK-u niż właśnie do owego miejsca, gdzie te śmieci zostawił po uprzątnięciu właśnie piwnicy.
1: Jeżeli chodzi o wiosenne porządki, czy nadal problemem jest również na przykład spalanie resztek roślinnych na działkach czy posesjach? Zdarza się? Czy tutaj już społeczeństwo jest bardziej wyedukowane?
0: Jeżeli chodzi o spalanie resztek roślinnych na działkach, na ogródkach przydomowych, to ciągle jeszcze się zdarza, ciągle jeszcze dostajemy zgłoszenia. No niestety, nie wolno. Odpady biodegradowalne podlegają segregacji, a w związku z tym nie wolno ich spalać. I takie interwencje też podejmujemy.
1: Jeżeli chodzi o właśnie jeszcze takie wiosenne interwencje, czy tam, jak pani wspomniała, że wychodzimy, że w końcu jesteśmy w parkach, sprzątanie po swoich psach. Jak to wygląda w Zielonej Górze?
0: Mamy zgłoszenia dotyczące konkretnych miejsc, gdzie właściciele swoich pupili nie sprzątają, ale nie ma tych zgłoszeń moim zdaniem jeszcze jak na tak duże miasto aż tyle, ponieważ w różnych rejonach było to naprawdę bardziej intensywne. My w takiej sytuacji przeprowadzamy właśnie kontrole, takie kontrole, obserwacje prewencyjne w tych godzinach, kiedy właściciele piesków swoich kupili, wyprowadzają je, czyli są to w godzinach porannych, również w godzinach popołudniowych. Wiadomo, wracamy do domu, zanim obiad, zanim cokolwiek, to pierwsze pieska i wyprowadzamy, a następnie gdzieś 18:20. I w tych godzinach właśnie my kontrolujemy te miejsca, które mieszkańcy nam zgłosili do właśnie takiej kontroli, że zauważyli, że właściciele czworonogów nie sprzątają po nich. I jeżeli takie coś napotkamy, to również jest tutaj mandat wysokości.

0: wartości do 500 zł, więc lepiej nie.
1: Ale jak to tłumaczą ludzie, że dlaczego nie sprzątają po swoich psach, skoro to już jest takie, powiedziałabym, taka codzienność właścicieli psów, wydawałoby się, prawda?
0: Najczęściej zapomniał woreczka, albo że to ulegnie biodegradacji. No niestety, po czworonogach sprzątamy, ale tu też jest bardzo duży progres moim zdaniem, ponieważ pracuję w straży od 18 lat i naprawdę można zaobserwować na takim życiu codziennym już po służbie. Widzę, że wychodząc z pieskami, zdecydowana większość ma te woreczki i sprząta po pieskach.
1: Niedawno weszły w życie nowe przepisy. Mówię między innymi o tym, że dzieci do 13 roku życia, młodzież nie może w ogóle jeździć na hulajnogach elektrycznych, jak i również już kaski obowiązują. Czy Państwo będą zwracać teraz na to uwagę w myśl tych nowych przepisów?
0: Na pewno będziemy zwracać na to uwagę, to jest bezpieczeństwo naszych dzieci, ale tu przede wszystkim apel do rodziców. Dziecko do 13 roku życia na hulajnodze elektrycznej, jeżeli nie ma pozwolenia od rodzica, to ani nie wynajmie, bo musi mieć na to pieniążki, a jeżeli jest w domu, to również wymaga to pozwolenia od rodzica, więc tutaj to rodzice przede wszystkim powinni zwracać na to uwagę, co porabia ich Milusiński, ponieważ to jest bezpieczeństwo naszych dzieci i przepisy są jak najbardziej zasadne, patrząc na to, ile było zdarzeń, ile było wypadków i jak one się zakończyły.
1: A jeżeli chodzi o kaski, czy zwracają na przykład Państwo uwagę na maluchy, na hulajnogach, na rowerach, czy ten kask mają? Albo będą Państwo, planują Państwo takie działania w tym
0: na
1: zakresie?
0: Na pewno będziemy zwracać uwagę, szczególnie tu w rejonie naszego centrum miasta. Na razie jeszcze użytkowników rowerów, hulajnóg nie ma zbyt wielu. No, pogoda dopiero, słoneczko się dopiero pokazuje, więc jeszcze tego nie ma nagminnie, ale na pewno będziemy zwracać na to uwagę, ponieważ tak jak wspomniałam, to jest bezpieczeństwo nas wszystkich.
1: To teraz jeszcze kilka słów do rodziców. Dlaczego tak ważne, żeby maluch wyszedł z domu w kasku, jeżeli będzie poruszał się jakimś pojazdem, czy to właśnie hulajnogą, czy to rowerem?
0: Nawet kiedy nie były przepisy obowiązkowe, to kask, odpowiedni kask, chroni głowę. Przy upadku jedziemy po chodniku, jedziemy po jezdni asfalcie. Takie uderzenie może skończyć się nie tylko obrażeniami głowy, trwałym uszkodzeniem mózgu, ale nawet śmiercią. Więc kask to podstawa, ponieważ to chroni tą najważniejszą część naszego ciała, czyli właśnie głowę, gdzie jest cały ośrodek nerwowy, gdzie mózg nie ma nawet o czym mówić w tym momencie, więc to jest skrajna nieodpowiedzialność, wypuszczenie dziecka, które idzie pojeździć, czy nawet na rolkach, tak? Nie jest obowiązkowe, zgadza się, ale to jest bezpieczeństwo. Tak samo jak na kolana ochraniacze, czy na łokcie, bo wiadomo, to najczęściej są te części ciała, które doznają jakiegoś tam uszczerbku przy przewróceniu się. A tak jak mówię, jeździmy, mówiąc już ogólnie, jeździmy czy po chodnikach, po jezdni, po różnego rodzaju utwardzonych płytach, bo przecież rolkami i hulajnogą nie pojedzie się po niczym innym, bo nie ma takiej możliwości, bo po prostu nie damy rady. I przy upadku, nie mówiąc już o krawężniku, to właśnie głowa najbardziej ucierpi, co obrażenie ciała, trwałe kalectwo, a nawet śmierć.
1: Idąc już dalej troszeczkę w stronę lata, czy będą Państwo już przed wakacjami edukować młodzież, uprzedzać profilaktycznie, prewencyjnie, jak dbać o bezpieczeństwo w czasie wolnego, które się zbliża?
0: Oczywiście, jak co roku. Szkół na terenie miasta mamy bardzo dużo, więc tutaj ogłaszamy, że można zgłosić się do nas po taką właśnie pogadankę, takie zajęcie edukacyjno-profilaktyczne. Na maila Straży Miejskiej jest na stronie prośba tutaj, aby podać osobę do kontaktu, żeby ustalić dogodny termin.

0: dla obydwu stron. Bo jeżeli mamy kilkanaście takich zgłoszeń, no to musimy ustalić, żeby i strażnik, strażniczka byli wolni, że tak powiem, w tym momencie nie mieli umówionego innego spotkania, ale również wiadomo, że w szkołach, przedszkolach również mają zaplanowane różnego rodzaju zajęcia, żeby się to wpasować, więc prosimy o zgłoszenie mailowe wraz z osobą do kontaktu i wówczas już strażnik, strażniczka wytypowani do takiego spotkania skontaktują się bezpośrednio z tą osobą, umówią spotkanie, a tematy, no głównie właśnie bezpieczeństwo, szeroko pojęte bezpieczeństwo, ale jeżeli dana placówka chce, aby poruszyć jakiś konkretny temat dodatkowo, jak najbardziej służymy tu pomocą.
1: I już zostając na chwilę przy lecie, zimą mówiliśmy o akwenach wodnych w kontekście lodu, a czy latem Państwo sprawdzają, czy przypadkiem osoby spragnione ochłody nie kąpią się tam, gdzie nie powinny?
0: Oczywiście, to jest nasz stały punkt programu. O ile zimą sprawdzaliśmy, kontrolowaliśmy wtedy, kiedy był mróz, wiadomo, i lód na owych akwenach, o tyle latem praktycznie staramy się codziennie sprawdzać, ponieważ amatorów kąpieli w miejscach niedozwolonych jest znacznie więcej, bo o ile latem cały czas można się kąpać, o tyle zimą, tylko wtedy, kiedy jest lód. Więc jeżeli lodu nie było, to mogliśmy sobie odpuścić, mówiąc kolokwialnie, te kontrole. Natomiast latem amatorów kąpieli w miejscach niedozwolonych. Pomimo apelów, pomimo i w radiu, w telewizji informacji o tym, że ktoś utonął, ktoś zaczepił się o coś, bo miejsca bez ratownika, miejsca niezbadane, to tych amatorów kąpieli nie brakuje, więc te akweny kontrolujemy. Staramy się praktycznie codziennie podczas naszej służby, żeby sprawdzić i uczulić, przegonić, jeśli mogę tak powiedzieć, bo po prostu nie ma innego wyjścia. No, musimy tu dbać o bezpieczeństwo, co zabawne w takim ironicznym sformułowaniu bardziej, to nie tylko dzieci. Nie tylko młodzież, nastoletnia, która gdzieś tam do jakiegoś stopnia może sobie nie zdawać sprawy. Wiadomo, młodzi zawsze jesteśmy przekonani o swojej niezniszczalności. Ale mamy też dorosłych osobników, którzy kąpią się, którzy czasami przychodzą ze swoimi dziećmi, wnukami i w takich miejscach niedozwolonych kąpią się. Mieliśmy takie interwencje. To nie jest już tylko zaobserwowane, to jest już konkretny przykład z konkretnej interwencji. Dziadek z dwoma wnuczkami przyszedł wykąpać się w takim niezabezpieczonym akwenie, nieznanym, dodatkowo z dużą tabliczką zakaz kąpieli.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: SK 106,6. Żary News.
3: Zbliża się lato, więc czas porozmawiać o bezpieczeństwie nad wodą, a więcej już teraz w kolejnej odsłonie projektu Niesamowite Lubuskie z Radiem SK.
4: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym kolejnym gościem będzie Robert Fredrych, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego. Cześć, Robert.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie.
4: Dzisiaj, tak jak słyszycie, porozmawiamy o WOPR-ze. Chcemy go troszeczkę odczarować, pokazać, jak dzisiaj to wszystko funkcjonuje, ale może zacznijmy od tego, bo może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy wiecie, czym tak naprawdę jest WOPR, bo kojarzy się nam trochę chyba inaczej niż tak, jak jest naprawdę. To powiedz mi, Robert, czym dzisiaj jest tak właściwie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w naszym województwie?
5: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego to przede wszystkim organizacja społeczna. Jest to organizacja pozarządowa, często mylona ze służbami państwowymi, a to jest po prostu organizacja społeczna. Zadania wykonywane są przez wolontariuszy w większości.
4: Czy to jest instytucja państwowa, tak? Bo mi się to kojarzyło, że to jest właśnie jakiś odłamiem jakiegoś urzędu, czy może jakiegoś ministerstwa. To jest forma stowarzyszenia, ale w jakiś sposób wspierana przez państwo.
5: No właśnie tak. Mamy taki charakter instytucjonalny, ale jesteśmy stowarzyszeniem, które wspierane w zasadzie jest przez samorząd województwa lubuskiego, no i także przez środki rządowe.
4: Właśnie przed nagraniem, przed wejściem na antenę rozmawialiśmy trochę o tym, czym jest WOPR. Rozmawialiśmy też o kwestiach finansowania. No, musimy to poruszyć, bo to jest...

0: no jakby podstawa działalności wszystkich organizacji. Wskazałeś jakieś troszeczkę kłopoty, czy może bardziej wyzwania, bo z tego co mówiłeś, no nie ma takich systemowych rozwiązań gotowych na finansowanie, ogólnie mówię w WOPR-u, w kontekście kraju.
1: No tak właśnie, bo jeżeli jesteśmy stowarzyszeniem, to nasze finansowanie głównie jest to przez konkursy. Trzeba wygrać ten konkurs, nie mamy stałości tego finansowania, nie mamy budżetu.

0: utrzymać na wysokim poziomie, tak jak to chcemy robić.
1: Mówiłem o odczarowywaniu, nie bez kozery, bo no, powiedz, sam doskonale wiesz, jesteś prezesem już około 4 lat,
0: tak,
1: już
0: tak,
1: kadencja
0: tak.
1: Powoli, zaraz będzie, mam nadzieję, kolejna. I jak się przez ten czas zmienił WOP i z czym w ogóle kojarzył się według ciebie jakby obraz WOP-u, bo z tego, co myśmy rozmawiali przed anteną, no to WOP, mam wrażenie, że w większości nas kojarzy się, nie wiem, z ratownikiem na plaży, a to jest, nie wiem, promil, procent tego, to, tak naprawdę, co robicie. Oczywiście chodzi o bezpieczeństwo nad wodą przede wszystkim, ale to nie jest tylko kwestia ratowników, to jest dużo szersze działanie. To powiedz, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość waszej działalności?
0: No tak, rzeczywiście. WOP przeważnie ludziom kojarzy się z tym ratownikiem, który stoi z gwizdkiem na plaży i tylko w okresie wakacyjnym. A WOP Województwa Lubuskiego jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego i swoje zadania wykonuje przez cały rok tak naprawdę. I wykonuje swoje działania w wielu strefach pożytku publicznego, nie tylko w ratownictwie. To jest nasza główna misja, bezpieczeństwo nad wodą, ale działamy też w różnych innych strefach pożytku publicznego.
1: A jak właśnie zmienił się WOPR za twojej kadencji? Jak to oceniasz? Bo jakby zacznę może powinienem od tego zacząć. Przyczynkiem mojego zaproszenia ciebie tutaj do studia było nasze spotkanie bodajże rok temu. To był chyba festyn z okazji zdrowia. Już dokładnie teraz nie pamiętam, o co tam dokładnie chodziło, ale to była impreza miejska w Zielonej Górze. No i mnie zafascynował sprzęt, z którym się wystawiliście. To zupełnie nie kojarzyło mi się wtedy z obrazem WOPR-u, jaki miałem w głowie, dlatego też tutaj te zaproszenie, nasza rozmowa. No działacie bardzo, bardzo szeroko. Tak jak mówiliśmy, to jest chyba już modelowy przykład tego, jak WOPR mógłby wyglądać w ogóle w całym kraju. Możemy się tym WOPR-em lubuskim naszym pochwalić. To powiedz, oprócz ratownictwa, co jeszcze macie? Powiem, że pozyskujecie środki. Macie świetny sprzęt, chyba no, jeden z najnowocześniejszych w kraju. Jak to wygląda?
0: No tak, to może nasz taki sposób był na ratownictwo. Troszeczkę by trzeba się cofnąć do może historii, że kiedyś ten WOP, który ludzie mają w pamięci, był finansowany centralnie i środki szło z centrali, przesuwane były wtedy na województwa i tu po prostu wykonywane były zadania. W 2012 ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ona zupełnie zmieniła to i przesunęła te finansowanie do samorządów. No i po prostu tak te WOPR-y zostały na placu budowy dużej bez tego kierownictwa, bo pozyskiwanie środków okazało się dla tych ludzi, którzy kiedyś pracowali, dostawali te środki z centrali, no dużym wyzwaniem. Jak przejąłem swoją kadencję, no to postanowiliśmy troszkę ten model zmienić, starać się o te środki, troszkę takich modeli biznesowych wdrożyć do tego, wdrożyć społeczną odpowiedzialność biznesu, wciągnąć biznes do powiedzmy do tego bezpieczeństwa, żeby biznes stał się społecznie odpowiedzialny. No duże to wsparcie i dużo rozmów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, któremu przedstawiliśmy problem tego, że jest to duża organizacja o zasięgu wojewódzkim i praktycznie no nie mamy finansowania, nie ma z czego to finansować. No i tak po malutku, bo to na zaufanie trzeba było zasłużyć, dostaliśmy możliwość projektu realizacji europejskiego, który no, wydawało mi się, że nikt nie wierzy, że go uciągniemy. On okazał się dużym sukcesem jak dla WOPR-u. No i później szły różne realizacje oparte głównie na funduszach europejskich, ale do tego montaż finansowy w WOPR-ze jest dosyć taki skomplikowany, bo my nie mamy własnych pieniędzy. Takim partnerem prawie zawsze do większych projektów jest dla nas Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ale do tego też samorządy miejskie, gminne dołączają się. No, bardzo ciężki montaż, żeby to unieść, ale jest możliwy. Podnieśliśmy rękawice i daliśmy radę.
1: No z tego, co widziałem, to no, duży sukces i ten montaż, mimo że jest trudny, to jednak jest możliwy do zrobienia. O samym sprzęcie zapytam cię za chwilkę, ale jeszcze chciałem wrócić do samej instytucji. Myślę, że nie wszyscy wiedzą, jak w ogóle wygląda taka struktura, jeżeli chodzi o WOPR. Nie wiem, jest jakaś jednostka centralna w Warszawie, są jakieś regiony, podregiony. Jak to wygląda w przypadku właśnie wodnego pogotowia?
0: Znaczy, tak jak już wspominałem, z tą ustawą te struktury takie ogólnopolskie no praktycznie rozpadły się. Jest próba odbudowy tego, ale my jako WOP Województwa Lubuskiego łączymy się oczywiście.

0: Oczywiście tam w jakieś wspólne jakby grupy, żeby działać ogólnopolsko, ale tak naprawdę jesteśmy niezależną jakby instytucją, która działa na terenie województwa lubuskiego. Nasza struktura, nasz zarząd kończy się na zarządzie województwa lubuskiego. Ogólnopolsko dołączamy się do jakiejś federacji. Próba jest odbudowy tego WOPR-u takiego ogólnopolskiego, no ale to na razie kuleje. My skupiamy się na naszym województwie, no bo tu są tak naprawdę dla nas źródła finansowania.
1: Ale lubuskie jest podzielone też na jakieś podregiony, tak? Macie partnerów, jak to wygląda?
0: WOPR województwa lubuskiego to jest tak naprawdę 13 jednostek terenowych, które działają w terenie i to oni tak naprawdę wykonują tą pracę, te ratownictwo wodne. 12 jednostek jest w województwie lubuskim, 13 to jest Głogów poza naszym województwem. Ona już jest finansowana tam przez województwo sąsiednie. A my mamy swoich jednostek terenowych 12, dlatego wszędzie występuje jako WOPR województwa lubuskiego, bo te jednostki nie mają osobowości prawnej, są skupione po prostu w WOPR województwa lubuskiego. Ale WOPR województwa lubuskiego to właśnie te 12 jednostek, to ludzie pracujący w tych jednostkach.
1: A ile osób skupiacie, ile osób pracuje teraz w WOPR-ze? Nie wiem, czy może takie pytanie za precyzyjne, ale tak chociaż mniej więcej.
0: To takie jest już, pracuje, powiedzmy tak, nie mamy żadnego etatu.
1: No właśnie chciałem dopytać, bo to jest trochę chyba praca społeczna.
0: Tak.
1: No pracuje w cudzysłowie, jakby udziela się, tak?
0: Obecnie mamy 1400 członków tam z lekkim hakiem w województwie lubuskim. No i tak jak wspomniałem, nie mamy etatu żadnego, bo nie ma na to środków po prostu na etaty. Postawiliśmy w ostatnich latach na rozwój, żeby dosprzętowić to, żeby przyciągnąć młodych ludzi. Trzeba mieć nowoczesny sprzęt, dlatego postanowiliśmy pracować jakby społecznie, nie brać za to wynagrodzeń. To pozwoliło też bardzo mocno iść do przodu sprzętowo.
1: To jeżeli już wspomniałeś o tych młodych ludziach, to może tutaj, no powiedzmy, jak jestem 20-latkiem, lubię wodę, lubię sport, lubię rzeczy związane właśnie z ratownictwem, czy ja się mogę do was, nie wiem, jakoś zapisać, dołączyć, jak możemy tutaj trochę zareklamować możliwość przystąpienia do WOPR-u?
0: No jasne, my staramy się tą organizację odczarować, żeby to była organizacja otwarta, że nie trzeba być wielkim specjalistą, każdy jest potrzebny, każdy może się sprawdzić. Ta droga, żeby zostać ratownikiem, to trzeba zgłosić się przeważnie do jednostki terenowej, w której nabrać doświadczenie. Przede wszystkim trzeba umieć pływać, bo dzisiaj to, co ludzie mają w pamięci, ten WOPR, który w dawnych strukturach miał od młodszego ratownika po ratownika wodnego. Dzisiaj to troszkę uregulowały ustawy. Tak naprawdę tym ratownikiem, który może pracować, to jest ratownik wodny, tak zwany, nazywają go z ustawy MSWiA, czyli to jest on już ustawą, trzeba być pełnoletni, trzeba spełniać inne warunki, ale sama organizacja jako WOPR szkoli też ma swoje struktury tych właśnie młodszych ratowników, no bo to jest ciężko, jak ktoś przyjdzie z ulicy, nie potrafi pływać dobrze czy coś, nagle, że on w ciągu kursu tygodniowego zostanie ratownikiem wodnym. A organizacja dalej utrzymuje po prostu tą całą strukturę, żeby szkolić od najmłodszych lat, od Akademii WOB, od tych małych dzieci uczyć pływać po kolei i wtedy jak oni dochodzą do takiego kursu ratowników wodnych, który jest już sprecyzowany ustawą, no to wtedy praktycznie bezproblemowo przechodzą ten kurs i dostają papier zawodowy, którym są ratownikiem zawodowym.
1: A wspomniałeś o wolontariacie, czyli jakby nie macie pracowników, nie macie etatów, to co tak naprawdę, nie wiem, motywuje ludzi do pracy na rzecz WOPR? Oprócz oczywiście pasji.
0: Sam niekiedy zadaję sobie to pytanie, co my tu jeszcze robimy i niekiedy z dwa razy dziennie rezygnuję, ale to chyba jest pasja, coś. To są ludzie związani jakby z tą wodą, z tym bezpieczeństwem. Różne są motywacje, bo niektórzy przystępują do WOPR-u, bo po prostu, żeby być ratownikiem wodnym i na przykład pracować gdzieś na basenie, to trzeba należeć do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego. No i są też tacy ludzie, którzy są naszymi członkami, opłacają składkę po to, żeby spełniać wymogi ustawowe i pracować. I oni się tak w organizacji za bardzo nie angażują, ale po to, przykład, żeby spełniać te wymagania ustawowe. No i dla młodzieży to jest frajda też, no takie nasze jeziora lubuskie się rozwijają, przykładem może być Sława, no ja to zawsze mówię, takie lubuskie Międzyzdroje, no to tam chodzić być ratownikiem to też jest, każdy ma swoją jakąś motywację. Także dla młodzieży, jest to jakieś rozwiązanie dla młodzieży, dla studentów, którzy później mają oferty pracy w sezonie letnim. No mówię, każdy ma swoją tam motywację.
1: Teraz przejdźmy do sprzętu, to co zapowiadałem. Porozmawiajmy trochę o owocach twojego wolontariatu, bo też jesteś jako wolontariusz. Po co tak naprawdę w Woprowi tak nowoczesny sprzęt? Bo ja tu mam wypisane to, co mi wcześniej jakby podpowiedziałeś. Seabull Rescue, nie wiem, czy dobrze wymawiam. Pojazdy UTV, skutery wodne, łodzie RIP, radary dla Wopru. No, sprzęt robi ogromne wrażenie. Trochę mi się, trochę teraz kolokwialnie powiem, przypomniał mi się ten stary serial. Nie będę mówił nazwy, wiadomo o co chodzi. Ale to naprawdę się niewiele różni. To jest świetny sprzęt. To widać, że to jest nowe. Widać, że to jest na poziomie europejskim. Bardzo zaawansowany, już teraz zupełnie serio. Jak w ogóle to osiągnęliście, że macie tego tyle i może jakbyś mógł opowiedz po kolei o każdym właśnie sprzęcie, który posiadacie.
0: No to tak jak już wspomniałem, głównym takim motorem jakby, bo to takie większe pieniądze daje Unia Europejska i projekty europejskie. Do tego dołączają się mniejsze projekty, które są projektami samorządowymi, Urząd Marszałkowski, Wojewoda Lubuski czy gminy. To u nas zaplanowaliśmy taką strategię rozwoju, że te projekty wszystkie są komplementarne i ty widziałeś taki efekt końcowy jakby po prostu tego. To wszystko jest złożone, na przykład wspominasz pojazdy Seabull Rescue, to są bardzo profesjonalne pojazdy, u nas jest to innowacyjność, są to pojazdy bezemisyjne, które pozwalają ratownikowi podjąć natychmiastową akcję, gdy nie ma jeszcze łódki. To jest taka, no ciężko jest wytłumaczyć, to nie pokazując tego, ale jest to taka boja, która ma napęd odrzutowy, można ją wyciągnąć z bagażnika, wrzucić do wody, podpiąć się i jest w stanie ona holować dwie osoby zaczepione w pasy ratownicze, które mają po 140 kg, a operatorem może być ktoś, kto ma 40 kg. No. Także urządzenie może pracować 40 metrów pod wodą, no to już jest, my nie pracujemy na takich głębokościach, ja mówię o technicznych możliwościach, że jest to urządzenie bardzo zaawansowane, może być zrzucone w miejsce akcji ze śmigłowca. To jest sprzęt już profesjonalny, bo nie ma miejsca dzisiaj już na takie sprzęty, powiedzmy, ściągnięte z AliExpress czy gdzieś, dlatego że no my też tych młodych ludzi szkolimy, ale też odpowiadamy za ich bezpieczeństwo. Także muszą być to atestowane rzeczy. Do tej pory to różnie było, no bo dla kogoś tam kask to kask, no kupił budowlany, choć budowlany spełnia jakieś normy, ale no martwimy, bo to są czyjeś dzieci, młodzież jakby, tak naprawdę oni są, ich aż musimy niekiedy powstrzymywać, bo oni chcą ratować, ale my jako zarządzający tym odpowiadamy za bezpieczeństwo tych ludzi, no i niekiedy musimy ich zapały tłumić, bo wszystko musi być zgodnie z prawem i w granicach prawa.
1: A ta łódź Seabull Rescue, nie wiem, pamiętasz, ile taka jedna łódź kosztuje?
0: To nie jest łódź, nie? To jest, z tym jest zawsze problem, z tą nazwą, nie? Bo nawet producenta, jeżeli chodzi o projekt, jakby pytaliśmy, jak to nazwa? Nie? On mówi, no jak, to jest Seabull Rescue, nie?
1: To zostanie przy tej nazwie.
0: No mówię, to jest taka boja, często ją z projektem jeździmy, reklamujemy, no bo to jest innowacyjność, my chcemy się podzielić też z innymi wiedzą, jak to działa. Na świecie to już dawno, dawno jest, u nas po prostu teraz nowa generacja tego, z tych funduszy udało się pozyskać te środki, mamy takich sprzętów aż 14, robimy różne ćwiczenia ze służbami państwowymi, z Ochotniczą Strażą Pożarną, dlatego chcemy, żeby z naszego sprzętu mogli też inni korzystać i na nim się nauczyć, no bo na tym polega system, że nie tylko, że to jest nasze, często na tej wodzie jesteśmy z innymi i żeby się uzupełniać.
1: A pamiętasz cenę takiej jednego sprzętu? Tak chociaż mniej więcej.
0: No powyżej 100 tysięcy z samym oprzyrządowaniem.
1: Jedna sztuka. No to też już mamy wyobrażenie, jakie tak. To poważne i duże kwoty. A pojazdy UTV czym są?
0: Po, pojazdy UTV, no to jest taki kład zabudowany, taki, jak dużo ludzi mówi, mały samochodzik terenowy i on właśnie jest komplementarny z tymi SIBOBami, bo on ma skrzynię ładunkową i te SIBOBy właśnie można załadować dwa na skrzynię i dwie osoby, dwóch ratowników może się przemieszczać, to jest napęd na cztery koła, no taka terenówka i my pisząc ten projekt, warunki jakie są w województwie lubuskim, że mamy bardzo dużo jezior, ale są to niekiedy

0: malutkie jeziora, ciężki dojazd, brak infrastruktury, czyli slipów, to wszystko. Tym małym pojazdem dojedziemy prawie wszędzie. Ratownik jest w stanie ubrać kombinezon, podpiąć się i po prostu bez łodzi, bez wodowania już podjąć tą akcję, tą pierwszą akcję ratowniczą, zanim zostaną ściągnięte jakieś siły dodatkowe.
1: Czyli jednym słowem bardzo praktyczne podejście też, no bo ty jesteś fachowcem, jeżeli chodzi o kwestię wodniactwa czy wody. No i z tego, co mówisz, no to są też rzeczy, które są dostosowane po prostu do naszego regionu i do tego, co my tu mamy. No tak jak mówisz, mnóstwo jezior, ponad 500, no nie wszystkie są zagospodarowane, bardzo niekiedy wymagający dojazd wręcz lasem, a niekiedy nawet jakimiś łąkami czy innymi trudnymi ścieżkami, także to, co słyszę, no na mnie robi ogromne wrażenie. Łodzie RIB czym są? Bo dobrze brzmi.
0: Łodzie RIB, no to jest tak powszechnie, jest to taka hybryda, połączenie, tak żeby każdy to zrozumiał, bo jest to kadłub masztywny, tak jak zwykła łódka, a po boku są te dmuchane, jakby powiedzieć, pontony. Bo ponton różni się tym, że ma dno dmuchane, a nie sztywne, a RIB ma dno sztywne, takie jak

po boku są te dmuchane, jakby powiedzieć, pontony. Bo ponton różni się tym, że ma dno dmuchane, a nie sztywne, a rib ma dno sztywne, takie jak

0: ostatnio realizujemy, on jest jeszcze właśnie w realizacji, ten projekt. To jest projekt Zrównoważone rozwijanie systemów ratownictwa wodnego w rejonie lubuskim jako odpowiedź na wyzwania klimatyczne. I tu samego dofinansowania z Unii Europejskiej jest 3 200 zł, plus realizowaliśmy wcześniej, w poprzedniej tej projekt 1000, to było około 1,5 miliona złotych. I projekty są finansowane na zasadzie 75% plus nasze wkłady własne. Myślę, że około 10 milionów będziemy się
1: no to jest kwota, kręcili. Która naprawdę no, budzi wyobraźnię, robi ogromne wrażenie. Teraz przejdźmy trochę do innego tematu, bo wiadomo, WOPR przede wszystkim ratuje, tak? Ale też z tego, co rozmawialiśmy, dbacie też, żeby zapobiegać, a może przede wszystkim zapobiegać. Czy wy jako WOPR Lubuskie działacie na polu edukacji?
0: To chyba jest taka podstawowa jakby zadania organizacji jakby społecznej, bo dzisiaj ten pęd taki różnych organizacji ratowniczych jest, że zapominają, czym my w zasadzie jesteśmy. Jesteśmy organizacją społeczną. No, potocznie mówię, że jesteśmy służbą ratowniczą, ale tą służbą nie w rozumieniu tak jak agencje rządowe, czyli jak policja, czy straż pożarna. My jesteśmy tym, który ma wspomagać ten cały system. A wspomaganie tego systemu, no to głównie jest edukacja, głównie jest praca z młodzieżą, bo jak tam wcześniej rozmawialiśmy o naszych członkach, to nie jest tak, że ktoś jest w WOPR-ze tylko członkiem, bo są policjanci, strażacy są członkami WOPR-u, że to jest bardzo szerokie jakby grono ludzi, którzy udziela się w tej organizacji społecznej, mimo że praca zawodowa często i gęsto też jest związana z bezpieczeństwem. Także, że różne szkolenia tej młodzieży od takich, no dążenie tego, żeby ten młody człowiek, ten bakcyl takiej ratownictwa, odpowiedzialności za drugą osobę był od najmłodszych lat mu wpajany, on później dochodzi do tego wieku swojego, robi tego ratownika wodnego, te uprawnienia. Rzadko u nas zostaje, no bo u nas nie ma pracy jakby, no on wybiera przeważnie służby jakieś czy coś, no my budujemy te podwaliny do służb państwowych tak naprawdę, którzy idą, jeden zostaje strażakiem, drugi policjantem, trzeci idzie do wojska, te wszystkie uprawnienia i które zdobył jakby przydają mu się w dorosłym życiu.
1: No chociaż to o czym wspomniałem, jak się spotkaliśmy na tym pikniku zdrowia w Zielonej Górze, to jest chyba jeden z wielu przykładów, kiedy wy się po prostu wystawiacie ze sprzętem, stajecie też sami jako WOPR i no też edukujecie młodzież, czy seniorów, czy dorosłych właśnie na temat też prewencji nad wodą.
0: No tak, to są jedne z takich metod. Też chcemy pokazać ten sprzęt, chcemy odczarować ten WOP, bo często tam jest mylona z jakąś tam starą łódką, to wszystko. No, sprzęt jest naprawdę nowoczesny, nawet jeżeli wystawiamy się za granicą, to dzisiaj już nie odchodzimy naprawdę na świecie wyposażeniem, jakie mamy, możemy się chwalić. Szczególnie mówię, że to jest komplementarnie zbudowane, bo te SIBOBy, które są bezemisyjne, mogą działać właśnie tak jak u nas, bo to projekty są robione do specyfiki naszego regionu. My mamy bardzo dużo parków krajobrazowych, z którymi współpracujemy, i chcemy wykonywać to ratownictwo wodne, tą prewencję też, ale nie ingerując za mocno w system, nie niszcząc tych terenów chronionych i dlatego idziemy jakby w takie urządzenia i
1: mamy połowę maja, już wiesz, gdzie będzie was można spotkać, na jakiej imprezie, na jakim wydarzeniu w naszym regionie. Macie jakieś zaproszenia, czy to wy inicjujecie, jak to wygląda?
0: Na pewno będzie można nas spotkać na Jeziorze Niesłysz 25 lipca. To jest Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom na terenie ośrodka Kormoran. Prawdopodobnie w tym roku będzie to organizowane. I to jest taki dzień, w którym zwracamy jakby uwagę na problem, jaki jest problemem społecznym utonień, jakie wysokie koszta są społeczne utonięć. I w tym dniu jednoczymy się tak naprawdę z całym światem, żeby pokazać, żeby zrobić coś, żeby zapobiegać tym utonięciom.
1: A korzystając z tego, że jesteśmy na antenie, Jak wygląda kwestia właśnie utonięć? Nie wiem, robicie statystyki, czy może dysponujesz takimi statystykami, chociaż uśrednionymi? Co jest najczęstszym powodem? Ja się domyślam, ale chcę to też usłyszeć od twoich słów. Co jest najczęstszym powodem tej tragedii?

0: Tragedii, jaką jest utonięcie.
1: Myślę, że domyślasz się, ale chyba nie.
0: Chyba mogę się mylić. Doprecyzować.
1: Powiem tak, statystyki prowadzone są przez policję tak naprawdę i my opieramy się na tych statystykach policyjnych, dlatego żeby nie tworzyć jakby różnych jakby systemów. One są dosyć takie niespójne, bo na przykład osoba, która została wyłowiona, wyciągnięta z wody, a zgon nastąpił na przykład zawału, to już nie jest utonięcie, jakby, no, że ten. I statystyki główne tworzone są w okresach jakby wakacyjnych, to jest od końca czerwca do 1 września. I tak na przykład w tamtym roku mieliśmy u nas 11 utonięć w tym okresie wakacyjnym. Ale to stawia nas w czołówce, tej takiej niedobrej czołówce województw, mimo że na przykład w jakichś innych jest to 24, bo ta statystyka jest podawana do liczby mieszkańców.
0: Procentowo.
1: No i tu jest też ten problem ratownictwa wodnego. Takie środki rządowe na ratownictwo wodne są dzielone też według ilości mieszkańców. I my jako województwo lubuskie, które mamy tyle tych akwenów, jakby jesteśmy poszkodowani, bo inne województwa mają tych środków rządowych na wykonywanie ratownictwa wodnego o wiele więcej, a ci ludzie przyjeżdżają do nas na wakacje nad naszymi jeziorami, spędzają ten czas, rekreację. No, wczoraj czy przedwczoraj chyba został ogłoszony już konkurs wojewody lubuskiego, województwo lubuskie na wykonywanie ratownictwa wodnego, tą całą gotowość operacyjną, wszystko jest 60 tysięcy złotych i to nie jest tylko dla WOPR-u, tylko dla innych podmiotów zajmujących się.
0: To też pokazuje po prostu nasze możliwości jako województwo, to nie jest zła wola kogokolwiek,
1: rozumiem.
0: Ale zobacz, zauważ, no jest troszeczkę paradoks, bo tak jak mówisz, że jeżeli to liczą przez pryzmat ilości mieszkańców i weźmy na przykład skąd nam piękne województwo śląskie, gdzie tych jezior, z racji jakby oczywistych jest trochę mniej, a mieszkańców jest mnóstwo w samej metropolii wokół Katowic, to jest ponad chyba 2 miliony dzisiaj, czyli dwa razy więcej niż nasze całe województwo ma łącznie wszystkich mieszkańców, no ale jeżeli by wziąć pod uwagę areał wody, gdzie u nas jest to 10% naszego województwa, naszego regionu i te ponad 500 jezior, no to jak to się ma do jakiejś logiki? I tak jak mówisz, ci ludzie, może nie ze Śląska, ale z okolicznych województw, rzeczywiście do nas przyjeżdżają, przecież to widać, z roku na rok te jeziora są coraz bardziej oblegane, coraz bardziej popularne. Czyli my tu raczej na antenie nie zmienimy tego, jak to liczą, ale mam nadzieję, że ktoś się zreflektuje i ten system jakoś może kiedyś troszeczkę urzeczywistni i urealni.
1: No, tego sobie życzymy.
0: Tego sobie ogólnie życzymy. Rzeczywiście, jest to jakiś kłopot, ale właśnie po to są też takie rozmowy, bo to wtedy dopiero jaskrawo wychodzi, też wiele rzeczy tłumaczy. A powiedz mi, bo też angażujecie się w różnego rodzaju projekty. Tutaj widzę taką dość ciekawą nazwę Zoom na lubuskie. Możesz to rozwinąć?
1: No tak, to był projekt realizowany w tamtym roku, dlatego mówię, że sięgamy w różne strefy pożytku publicznego. To była aktywność młodzieżowa. Realizowaliśmy ten projekt na Jeziorze Sławskim i on mniej więcej polegał na zainteresowaniu młodzieży problematyką ratownictwa wodnego. Zapoznawaliśmy ich ze sprzętem ratowniczym, ale żeby to nie było takie surowe, jak gdzieś to robi, to było połączone, że oni kręcili sami filmiki, jak oni widzą to ratownictwo wodne, kręcili rolki, mieliśmy takie wielkie monitory, to było tam wyświetlane, na Sławie bardzo dużo osób przechodziło, ludzie zainteresowani tym byli, a młodzi ludzie mieli frajdę, bo wiadomo, że tymi smartfonami to wszystko jest skręcone, byli specjaliści od montażu, była pani neurodydaktyczka, jakby, która to prowadziła, że coś innego, co WOP tak naprawdę nie był z tym korzystany. Ludzie przychodzili, mówili, fajne rzeczy robicie, ale że to WOPR, jakby, dlatego, że jesteśmy gdzieś zaszufladkowani tylko, że stoimy na plaży.
0: Ale to, co mówiłeś, dlatego też dopytywałem o te kwoty, o te cyfry, bo to jakby już nie trzeba wiele tłumaczyć. WOPR w tym starym rozumieniu, właśnie tak jak mówisz, jakichś dwóch ratowników na jakiejś plaży, a tu nagle zderzamy się z prawdziwym obrazem tego, jak to naprawdę dzisiaj wygląda. Kilka dużych milionów w sprzęcie, kilka tysięcy członków, fajnie zorganizowana instytucja, wystarczy spojrzeć na jeden właśnie z waszych happeningów, czy miejsc, w którym jesteście, jakim sprzętem dysponujecie, to zupełnie nie pasuje do tego obrazu, który właśnie dzisiaj staramy się odczarowywać. A powiedzmy, o tym, że Lubuskie ma dużo jezior, że dużo ludzi z tego korzysta, to jest jakby, nie trzeba nikogo przekonywać, takie

0: są po prostu fakty. Ale jakbyś miał powiedzieć przez te 4 lata, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa? Czy ono na naszych jeziorach rośnie? Czy też więcej osób korzysta z tych jakby sposobów spędzania czasu? To jest jakby wzrost, czy jest stała? Jak ty to widzisz?
1: Ja uważam, że ta świadomość rośnie, bo to jest bardzo, zależy od współpracy z samorządami takimi miejskimi, gminnymi. Moją taką misją jest zjeżdżenie, rozmawianie, bo to powiedzmy tak, nie ma takich procedur, inaczej rozumuje urzędnik, który zwraca się do organizacji pozarządowej. Często, jeżeli to jest przesyłane pismami, no to te pisma, jak my czytamy, no to tak się śmiemy, teraz nas już chyba rozstrzelają, ale to nie o to chodzi, bo my jesteśmy społecznikami, robimy to za darmo. A zupełnie inaczej, jeżeli się rozmawia z tymi ludźmi, jeżeli dochodzi do spotkania, wytłumaczy się, jak organizacja społeczna działa. Ja jestem cały czas na etapie takiej pracy, wypracowania procedur wykorzystania organizacji społecznych przez służby państwowe, ich potencjału wykorzystania, bo tu nie chodzi o to, że organizacje społeczne mają wykonywać zadania służb państwowych, ale to jest olbrzymi potencjał. Ja uważam, że nasz potencjał jest wykorzystany, no powiedzmy, w 50%. To jest ogrom ludzi, którzy mają doświadczenie, mają uprawnienia i trzeba by ich wykorzystać, ale tak nie takim pospolitym ruszeniem. Taka decyzyjność do działania jest bardzo krótka, urzędnicza, no muszą przejść jakieś procedury, to wszystko. No tak w skrócie, żeby nie zanudzać, to widziałbym tak, że jeżeli jest potrzeba skorzystania z organizacji pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem, tak jak na przykład Powódź czy jakieś to, że oni są szybscy do zareagowania, bo nie potrzebują takiej procedury decyzyjnej, ale żeby to było skoordynowane ze służbami, że wtedy jak ta armia, powiedzmy, państwowa przyjedzie, no to wycofujemy tych społeczników troszeczkę do tyłu, niech one stoją w odwodzie, a służby państwowe mają przygotowany teren już do działania. Wtedy jest jakaś ta spójność tego działania. No.
0: A powiedz mi, jakie są na dzisiaj, pytam ciebie jako prezesa, jakie są największe wyzwania, jakie widzisz w następnych miesiącach i latach, jeżeli chodzi o rozwój WOPR-u?
1: No, takie wyzwania to są bardzo duże, no bo brakuje tak naprawdę procesu.

0: obronnego no, nie są za wiele podwyższane. Do tego dochodzą teraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, różne mniejsze jakby organizacje, które też chcą się zajmować tym. No, czyli te nasze no, środki, które są przeznaczone, są dzielone, jeszcze tam uszczuplane. I tu jest gdzieś jakiś tam problem, no, z tego co słucham w mediach, no to problemy są na Mazurach, na takich w Polsce, ogólnopolski problem finansowania tego wszystkiego jest. Szkoda tego zniszczyć, bo jeżeli te duże organizacje, które są i one mają tak jak WOB, już to prawie jest ponad 60-letnia tradycja, jakby doświadczenie i to wszystko, no one może nie są idealne i nie były idealne, ale zawsze łatwiej pomóc tym organizacjom zrestrukturyzować czy coś poprawić, niż rozwalić to, bo już nic takiego na nowo nie zbudujemy. Nie?
1: Czyli jednym słowem, największe wyzwanie, tak jak już chyba od początku wybrzmiewa, to jest kwestia tego systemowego finansowania organizacji. No bo zresztą sobie zapewne już poradzicie, tylko żeby były właśnie środki, no, które są potrzebne w każdym wydaniu.
0: Radzimy sobie bez systemowego finansowania, a co dopiero jak będziemy mieli jakieś finansowanie.
1: Tu jest kwestia też twojej osoby, zarządu, bo no, jesteście bardzo skuteczni, bo to widać, to nawet nie to, że ja teraz chwalę albo się przymilam, ale to są fakty, no to widać cyfry, widać sprzęt. Mam wrażenie, że jesteśmy, mówię my, jako Lubuskie, chyba jednym z lepiej wyposażonych WOPR-ów, jeżeli chodzi o cały kraj. No, nawet jeżeli jesteśmy no, drugim z najmniejszych województw, no to jest skala.
0: Powiedzmy tak, no i na pewno jesteśmy w czołówce, jeżeli znowu biorąc tą statystykę od ilości mieszkańców, to jesteśmy na pierwszym miejscu.
1: Jeżeli uczciwie w tą stronę, to i w drugą stronę liczmy, tak. No Robert, ja ci serdecznie gratuluję, bo tylko tyle mogę, albo aż tyle mogę, bo tak jak mówiłeś, robicie to wszystko, jeżeli chodzi o waszą pracę, chyba wręcz codzienną pracę na zasadzie wolontariatu. Macie biuro w Zielonej Górze, a ty mieszkasz w Słubicach. Zawsze na koniec zadaję moim gościom takie dwa pytania. Twoje już zupełnie teraz poza WOPR-em, bardzo prywatnie, na antenie, ale mimo wszystko trochę bardziej prywatnie. Jakie jest twoje ulubione miejsce właśnie w Słubicach? Powiedzmy w gminie Słubice, ale pomijając jeziora. I oczywiście twoje biuro.
0: No, powiedzmy, że moje biuro jest moim ulubionym miejscem, bo od kilku lat spędzam tam czas, bo ciężko prowadzić firmy, też tak dużą organizację. Także moja żona zawsze powtarza, że musisz w projekcie sobie wpisać w WOPR-ze łóżko i się wyprowadzić tam. Także.
1: Ale gdzie lubisz spędzać, jak już masz ten wolny czas, to gdzie go lubisz spędzać?
0: Lubię spędzać go w naszym porcie rzecznym, bo widzę tam potencjał tego kanału, tego wszystkiego i niekiedy sobie tak marzę, bo dużo też współpracujemy ze stroną niemiecką, że ten i chciałbym, żeby to kiedyś było wykorzystane turystycznie po prostu, bo to jest olbrzymi potencjał do wykorzystania, który u nas nie jest wykorzystany w ogóle.
1: Ja na temat wykorzystania turystycznego tego portu mógłbym z tobą z miłą chęcią porozmawiać, ale to byśmy musieli na to przeznaczyć trochę chyba kolejny odcinek, bo też kiedyś miałem do czynienia z branżą żeglugi śródlądowej. Ale tak korzystając z okazji, jak to jest dzisiaj w porcie? Bo z tego, co ja pamiętam, tam był kłopot z wyjściem z tego portu. Tam jest tak no, chyba niefortunnie ułożone przęsła mostu, że opływająca te przęsło Odra po prostu nanosi jakiś urobek delikatny. Czy ten problem jest rozwiązany dzisiaj, czy jeszcze jest on przed nami?
0: No, to jest przed nami, to jest Odra nie jest pogłębiana.
1: Ale no to jest kwestia już zupełnie rozwiązań systemowych. To nie chodzi, szanowni państwo, o jakąś jedną gminę czy jedno województwo. Po drugie, nasza Odra w odcinku granicznym jest przecież podzielona prawie że na pół. To jest też strona niemiecka, strona polska. Mnóstwo różnych uwarunkowań i przepisów, z którymi trzeba się zmierzyć. To naprawdę nie jest kłopot. Nie jest to proste nawet dla ludzi, którzy nie widzą rzeczy niemożliwych, tak jak myślę, że ty. A powiedz mi, twoje ulubione miejsce w całym województwie, naszym lubuskim, poza Słubicami.
0: No to powiem tak, mamy piękne parki krajobrazowe. My jako WOB województwa lubuskiego mamy podpisaną umowę współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych i od tamtego roku pełnimy z tymi strażnikami parków patrole. Ja w tamtym roku bardzo się zaangażowałem, w każdym tym parku byłem. No niesamowite Lubuskie, naprawdę, nie? To przysłowie takie cudze chwalicie, swego nie znacie, to mamy tyle pięknych miejsc, tyle ścieżek edukacyjnych, tego wszystkiego, że no i ci strażnicy tych parków krajobrazowych, to głównie dziewczyny były, ale jak one opowiadają z pasją o pszczole, o w ogóle czymś, to no jak małe dziecko siedziałem z otwartymi ustami i słuchałem.

0: Super współpraca też.
1: Myślę, że już coraz mniej Lubuszan wyznaje to powiedzenie, że cudze chwalą, a swojego nie znają, bo ta świadomość już jest moim zdaniem coraz większa. To też widać w sieci, na wycieczkach, nad jeziorami, także chyba zaczęliśmy już od pewnego czasu korzystać z tego, z tej dobrodziejstw naszego regionu. Robert, coś na koniec może, coś o Wobrze, zachęć może kogoś, kto by chciał do Was wstąpić. Nie wiem, powiedz, gdzie Was można spotkać. I macie Facebooka, macie stronę, zareklamuj.
0: Jasne, no zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą coś robić. Mówię, niekoniecznie wiek jest nieograniczony, naprawdę. Nasza strona to www.wobwl.org. Swoją siedzibę mamy na Lisowskiego 1 w Zielonej Górze. Zapraszamy. Z różnymi tematami można do nas przyjść, z różnymi instytucjami współpracujemy, z innymi organizacjami pozarządowymi. Razem można zrobić coś fajnego, razem jesteśmy silniejsi.
1: Robert, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Przed emisją dużo rozmawialiśmy, teraz jeszcze więcej. Naprawdę chylę czoła przed Twoją pracą i Twoich kolegów z zarządu i w ogóle członków WOPR-u. Bardzo mocno trzymam kciuki. Jeżeli tą rozmową mogłem jakoś wesprzeć rozwój organizacji na przyszłość, to bardzo bym sobie tego życzył. To był program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i Waszym gościem był Robert Fredrych, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego. Robert, jeszcze raz Ci dziękuję, bo jechałeś do nas ze Słubic, także kawałeczek był. Dziękuję, że znalazłeś czas i dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję Wam również za bycie z nami.
2: SK 106,6.
3: Jeszcze kilka lat temu dzieci mieszkające w niewielkim sierocińcu w Ugandzie spały na matach rozłożonych na podłodze. Dziś mają własny dom, łóżka i bezpieczne miejsce do życia. Wszystko dzięki grupie osób z Zielonej Góry, a więcej już teraz w rozmowie Klaudii Mazurek z Piotrem Pieniążkiem.
4: Jak to w ogóle się stało, że ruszyli Państwo z tą pomocą do dzieci w Ugandzie?
5: No właśnie, tak w jednym, w dwóch zdaniach to mi się prawdopodobnie nie uda. Mniej więcej 3 lata temu mój przyjaciel Krzysztof, robiliśmy akurat taki remont charytatywny dla takiej pary znajomych, którzy tam mieli chore dzieci i robiliśmy im mieszkanie. I Krzysiu przychodzi do mnie, mówi: Piotrek, tam takie dzieci są w Ugandzie, mój przyjaciel tam się nimi zajmuje, coś tam. Mówię: Krzysiu, zaparkujmy ten temat na kiedyś, skończmy tu remont i za miesiąc wracamy do tematu. No i tak też się stało, to był grudzień, Krzysiu mi tam pokazał jakieś zdjęcia, materiały, opowiedział mi, o co chodzi. No i właśnie, co tam się działo? Krzysiu, mój przyjaciel, przez pół roku, prawie całymi nockami rozmawiał przez internet z takim nauczycielem z Ugandy, który w jakimś tam programie społecznym został wybrany jako jedyny z wioski, poszedł do szkoły, dostał edukację i tam też, że tak powiem, nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Jego serduszko zaczęło bić trochę wrażliwszym pulsem. I tak jakoś się zdarzyło, że na początku zaczął zajmować się dwójką dzieci, które były w potrzebie, które były osierocone. Tych dzieci później przybywało i w tej chwili jest ich 58 dzieciaków. Założył mi jakiś taki prowizoryczny sierociniec z jakichś tam budynków wynajętych. W zasadzie to były jakieś szopy takie z dziurawym dachem, bez podłogi. Te dzieciaki na 2-3 metrach kwadratowych spały po kilkanaście, kilkadziesiąt, jak śledzie, jeden na drugim, na jakimś tam matach z trzciny czy tam słomy, w fatalnych warunkach. Na noc były zamykane na klucz, żeby nic im się tam nie stało. No i nazywa się Ediruma, Alimansi Ediruma ten nauczyciel, mówimy na niego Edi. Krzysiu gdzieś tam zapoznał mnie z tą sprawą, z tą sytuacją. I tam zaczęliśmy wysyłać jakieś skromne datki po 200-300 zł. Jak się okazało, te niewielkie pieniądze ratowały życie. Autentycznie ratowały życie. Kiedyś pamiętam taką sytuację, dostałem zdjęcie po 2 tygodniach, jak wysłałem kilkaset złotych. Dostałem zdjęcie małego 10-letniego Francisa, który zachorował na malarię. I w ostatnich w zasadzie godzinach dzięki tym pieniądzom kupiono leki dla niego i uratowało mu to życie. Także to były takie historie. Na początku podchodziliśmy do tego z dystansem, nie wiedząc, czy to jest prawda, czy to nie jest wszystko jakieś wymyślone, naciągane. Wiadomo, że Afryka oszukuje tutaj Europejczyków, bieda zmusza ich do tego. Ale i tu się pojawia takie zbiegi okoliczności. Ja idę do swojego pracodawcy, do swojego szefa po pieniądze. Wiedziałem, że tam ogarnia tą kuwetę finansową troszeczkę lepiej. Idę, mówię mu,

Przemek, słuchaj, są tam takie dzieciaki, potrzebują troszeczkę pomocy w Afryce i tak dalej. A Przemek, nawet nie dokończyłem zdania, Przemek mówi, dobra, wchodzę w to. Gdzieś 2-3 tygodnie temu miałem sen, że jestem w Afryce, pomagam dzieciakom, że buduję z nimi dom z butelek i że gram z nimi w piłkę. Także wchodzę w to, bo ten sen był dla mnie strasznie dziwny. I tu się pojawiają się pierwsze większe pieniądze. Jego wspólnik też wykłada ładną kwotę. Kupujemy działkę, zakładamy fundację, dołączają kolejne osoby. Przemek przedstawia sytuację Markowi. Marek przedstawia sytuację Edzi, każdy podpala swoją jakąś taką motywacją tą całą akcję. Jeden przygaśnie, to drugi jakoś motywacyjnie to podciąga. Później trafia do nas jeszcze do Gosia i zakładamy taki zarząd fundacji, zakładamy fundację, która nazywa się Peck Helping Hands. Kupujemy tam działkę, na początku budujemy studnie. Dzieciaki chorowały przez to właśnie, że nie miały świeżej, czystej wody. Zbierały deszczówkę i stąd też brało się dużo problemów zdrowotnych. Zaczynamy zbierać na fundamenty, etapami. Tworzymy projekt wspólnie. Dużo konferencji, jakichś takich spotkań na WhatsAppie z Edim. I to jego marzenie zaczyna się realizować, bo on nie prosił nas o pomoc. On po prostu podzielił się z nami swoim marzeniem, że chciałby tym dzieciakom stworzyć prawdziwy sierociniec. Krzysiu, od którego się zaczęło, gdzieś dowiaduje się, że jego stary kolega sprzed wielu, wielu lat mieszka w Afryce. Znajduje namiary, okazuje się, że znajdujemy te namiary i, że tak powiem, kolokwialnie przekupujemy go, żeby tam pojechał. Płacimy mu za podróż, namawiamy go, żeby pojechał to sprawdzić na miejscu, nie? Czy to jest prawda, czy te dzieciaki rzeczywiście żyją w takich warunkach i tak dalej. Norbert, bo tak miał na imię, zgodził się, pojechał tam ze swoim przyjacielem Ugandyjczykiem i w momencie, kiedy Norbert chodził tam wśród tych dzieci, ten jego przyjaciel chodził po sąsiadach, wypytywał, czy to rzeczywiście te dzieci tutaj są, czy nie są aby przywiezione na chwilę na pokaz. Wszystko się potwierdziło, Norbert robi nam nagrania, pokazuje, w jakich warunkach żyją dzieci, wysyła nam te filmiki, no i nam się serce kroi po prostu na kawałki, gdy widzimy, w jakich warunkach żyją. Później był kolejny taki magiczny moment, kiedy ja idę z tymi filmikami do Przemka, pokazuję Przemkowi, a Przemek mówi, ty Norbert, ja z nim chodziłem do klasy, do jednej klasy siedziałem w jednej ławce z nim. Także kolejny przypadek, nie? I takich przypadków, takiego rodzaju jakiegoś błogosławieństwa, że cały świat nam sprzyjał, było tego sporo, nie? No i wtedy wiedząc, że to jest prawda, wiedząc, że rzeczywiście te dzieciaki mają takie potrzeby, jak to opisuje Edi, zaczynamy działać ze zdwojoną mocą. Zakładamy zrzutkę, dołączają kolejne osoby, grupy na Facebooku, zbieramy na fundamenty, później na ściany i takimi etapami, i później dach. I to wszystko się już zadziało. Niedawno, bo w lutym byliśmy tam, 6 osób, byliśmy tam na miejscu, na otwarciu tego sierocińca. Edi przyjął nas tam, ugościł, okazało się, że jest bardzo ciepłym, głębokim, skromnym człowiekiem, o wielkim sercu. Bardzo mocno dba o te dzieci, tu było widać tak gdzieś między zdaniami, jak bardzo troszczy się o nie. Byliśmy tam ponad tydzień, no i wracamy i pada pomysł. Zróbmy jeszcze raz tą imprezę, bo rok temu robiliśmy Uganda Part 1 w Kawonie. Pozdrawiamy tu właściciela Kawonu, Igora, który udostępnia nam Kawon za darmo. Zresztą wszyscy artyści, którzy wystąpią na tej imprezie, robią to za darmo. Nikt nie bierze ani złotówki. Tutaj Grzesiu Halama, tutaj zespół Gentleman, Wodecki i Zaucha, mój przyjaciel Adaś Nowacki namawia swoich kolegów z zespołu. I tak tworzy się program tej imprezy. Dołącza Romek Awiński, Rademenes, zespół Sinside, zespół Opa Opa i Piotr Pieniążyk z zespołem też podobno ma grać. Także no, w zasadzie za 2-3 dni mamy tą imprezę. Najbliższy piątek, 18:30, Kawon. Tam się spotykamy. W pewnym serwisie internetowym można kupić bilety. Taki bilet kosztuje 80 zł i pełna cała ta kwota będzie przekazana na dzieciaki. Dokładnie chcemy ogrodzić tę działkę, bo nie jest mała. Chcemy zrobić bramę, chcemy dokupić jeszcze kawałeczek ziemi, żeby mogły uprawiać kukurydzę, tam różne rzeczy. Zagrodę dla zwierząt też chcemy stworzyć, tak aby dzieciaki mogły być samowystarczalne, żeby mogły mieć kury, króliki, kozy i trochę warzyw, owoców z tej działki, nie?

0: chciałam zapytać jeszcze o same wrażenia po tej podróży, po tym spotkaniu z dziećmi. No jest inaczej, jak jest się to na miejscu, prawda? Jak te dzieci reagują?
1: Ja takiej radości, ja mam 4 dzieci. Ja takiej radości u moich dzieci nie widziałem nigdy. Jak one nas przywitały z tak ogromną radością, z taką niewinnością, no nie mogliśmy nic powiedzieć praktycznie. Mieliśmy łzy w oczach. Zostało to wszystko gdzieś tam nagrane w piosence bardzo emocjonalnej, hip-hopowej, o tym spotkaniu właśnie z dziećmi. Jedynie Przemek, taki nasz przewodnik, troszeczkę wyszedł jakby naturalnie na lidera tej grupy tam na tym wyjeździe. Jedynie Przemek był w stanie jakoś to ogarnąć emocjonalnie i zaczął nas tam przedstawiać tym dzieciakom, opowiadać skąd jesteśmy, kim jesteśmy i tak dalej. My mieliśmy po prostu, mówiąc kolokwialnie, gula w gardle, łzy w oczach, nie mogliśmy się ogarnąć przez dłuższą chwilę. Jest ciężko to przeżyć w ogóle. Ten rodzaj biedy, który oni mają, o którym sobie w zasadzie nie zdają sprawy, no jest to naprawdę ujmujące. My tu w Europie jesteśmy w pewnym sensie zepsuci materializmem, nie mamy świadomości, jak wiele mamy, nie? Także jest to podróż, która, mówiąc o sobie, zmienia życie, nie?
0: Jaki jest największy problem tam dla tych dzieci?
1: W tej chwili mamy wybudowany ten budynek, spory budynek, piękny, nowy. Mamy na dachu panele, które dają prąd, co nie jest normalne, powszechne, zwykłe. Mają światło. No i teraz trzeba ten dom wyposażyć. Będąc tam na miejscu, załatwiliśmy łóżka, 70 łóżek. No i trzeba teraz kupić koce, prześcieradła, zasłony, całe takie wyposażenie tego sierocińca. Niestety dzieci jeszcze tam nie mieszkają, jeszcze to wszystko trwa. Eli to wszystko tam ogarnia na miejscu. Łóżka już są, zostały wyprodukowane, wyspawane. Materace, pieniądze na materace zostawiliśmy, jak byliśmy na miejscu. Teraz trzeba jeszcze kupić właśnie koce, prześcieradła, jakąś taką pościel, jakieś takie wyposażenie tego miejsca. No, także tutaj na to zbieramy, nie? Żeby już tak domknąć to, żeby te dzieciaki miały tą przysłowiową wędkę, a nie tylko rybę.
2: SK 106,6.
3: Nie magnesy, nie pocztówki, a pudełka po zapałkach. Blisko 40 tysięcy egzemplarzy z niemal 150 krajów zgromadził podróżnik i student UZ-u Kamil Detyna, z którym rozmawiała nasza reporterka Klaudia Mazurek.
0: Dzisiaj troszkę o, możemy powiedzieć, że pasji, o kolekcji pudełek do zapałek. Ja chciałam na początek zapytać, tak żeby było chronologicznie, skąd w ogóle to się wzięło? Jak się zaczęło? Skąd to pierwsze pudełko w ogóle?
4: Oj, pierwsze pudełko to nawet już nie pamiętam, ale pasja zaczęła się gdzieś w połowie lat 80., może w 88. Ja byłem kiedyś, mieszkałem w bloku w Jeleniej Górze i tam w związku z tym, że było bardzo wiele dzieci, to odwiedzaliśmy się, no i tam u któregoś z tych dzieciaków ojciec pokazał nam swoją kolekcję pudełek zapałek. I ja byłem wtedy zafascynowany tą mnogością tych etykietek na tych pudełkach i no, same pudełka wyglądają bardzo ciekawie, jak jest ich bardzo dużo w jednym miejscu. I od tamtej pory jakoś tak się przykleiło to do mnie i zbieram właściwie od dziecka.
0: Mhm. Czy to są pudełka z różnych krajów?
4: Tak, ja mam pudełka z przynajmniej 150 krajów świata, więc duża część z nich jest na wystawie w tej chwili w bibliotece widoczna, tam jest na pewno ze 100 krajów.
0: Mhm. A tak liczbowo byśmy mogli powiedzieć, ile jest tych pudełek?
4: Moglibyśmy, jest to, z tego co ja wiem, prawdopodobnie największa kolekcja prywatna w Europie i to jest prawie 40 tysięcy unikatowych pudełek.
0: No nie spodziewałam się takiej liczby. No właśnie, a jak wybrać właśnie takie pudełko, które ze sobą zabierzemy? Na jakiej podstawie to wybierasz?
4: Ja w tej chwili staram się trochę wybiórczo zbierać te, które mnie naprawdę interesują, bo tego się zrobiło tak dużo, że właściwie nie mogę zbierać wszystkiego, ale początki, pierwsze 20 lat zbierania były takie, że zbierałem właściwie wszystko. Wszystko mnie interesowało i właściwie to, czego nie miałem, to chciałem mieć. W tej chwili są to jakieś zestawy, jakieś unikaty, zabytkowe pudełka, pudełka z tych miejsc, w których jeszcze nie byłem, albo wręcz przeciwnie, właśnie z tych, w których byłem, chciałbym mieć pudełko zapałek.
0: Mhm, czyli jest to troszkę powiązane, takie wspomnienie, patrzymy na pudełko i to jest ten kraj?
4: Nawet powiem więcej, często zabieram pudełka ze sobą, żeby zrobić zdjęcie w danym miejscu, to znaczy mam pudełko na przykład, nie wiem, z Chorwacji, biorę to pudełko, jedziemy do Chorwacji i tam cykam zdjęcia z tym pudełkiem.

0: Okej, czyli to tak zamiast magnesów możemy powiedzieć.
1: Magnesy też zbieram, także
0: tutaj. Też taka pokaźna kolekcja, czy...
1: Trochę mniej, ale na pewno z 200 sztuk jest, także też dużo.
0: A jeśli chodzi o tą wystawę tutaj w bibliotece, to ciężko było wybrać? Ograniczycie?
1: Bardzo ciężko, bo dostępne było tylko 5 gablot. Te 5 gablot to jest miejsce na około 700-750 pudełek zapałek. No z całej tej kolekcji wybrać tylko 700 to nie było łatwe. Przywiozłem te, które są najciekawsze moim zdaniem, te najładniejsze zestawy kolekcjonerskie, no i kilka takich, które mają przynajmniej 100 lat, żeby można było zobaczyć, jak się rozwijała cały ten przemysł.
0: A zdarzyło się pojechać tak z myślą po pudełko? Typowo?
1: No pewnie, że tak. 5 lat temu z moją narzeczoną odbyliśmy taką podróż dookoła Bałtyku i głównym przystankiem było Jönköping w Szwecji. Tam jest przepiękne Muzeum Pudełek Zapałek, tam jest stara fabryka. Kiedyś to było miejsce, gdzie produkowano największą ilość zapałek na świecie. W tej chwili jest tam przepiękne muzeum, można zamówić sobie oprowadzanie. I tam właśnie były te pudełka zapałek, które mnie najbardziej interesowały, bo to jest taka najbardziej znana fabryka i miejsce, gdzie kolekcjonerzy mogliby coś ciekawego nabyć. No i stamtąd przywiozłem chyba z 50 pudełek, także takich, których szukałem przez długi czas.
0: To właśnie mnie zastanawia, że jedziemy gdzieś tam, powiedzmy nad morze, no to mamy stoisko z magnesami, a jak to jest z tymi pudełkami, gdzie je zdobyć?
1: Trudno, teraz o pudełka zapałek jest trudno, ponieważ było bardzo dużo fabryk jeszcze w latach 80., ale w tej chwili w większości się pozamykały. Te fabryki, które produkują masowo, to skupiają się właściwie na zapałkach reklamowych dla firm, dla jakichś przedsiębiorstw, dla organizacji non-profit. W kioskach takich typowych to już rzadko można spotkać takie zwykłe zapałki. No więc szuka się po aukcjach internetowych, po ogłoszeniach drobnych, gdzieś po piwnicach u kolegów, koleżanek, dziadków, także w takich miejscach.
0: A zdarza się tak, że gdzieś tam rodzinka, znajomi coś tam przywiozą?
1: Tak, oczywiście, że się zdarza. Często też do mnie pisze właśnie, że ma dla mnie jakieś pudełko zapałek. Ja się z tego zawsze bardzo cieszę. Kolekcja jest duża, ale to nie znaczy, że nie cieszę się z każdego kolejnego pudełka, więc zbierają, wszyscy zbierają.
0: A są takie święte grale, takie bardzo, bardzo wartościowe?
1: Są, oczywiście. Na pewno są to pudełka zapałek, które są zabytkowe. To są pudełka produkowane przez polski monopol zapałczany przed wojną. W trakcie wojny to są takie charakterystyczne z pieczątką niemieckiej okupacji. One były produkowane wciąż w Polsce, ale pod okupacją mają specjalną pieczątkę. A dla mnie chyba takie pudełko, o którym mogę powiedzieć, że to święty graal, to takie zwykłe kioskowe pudełko zapałek, którego szukałem przez kilka lat. Jest taka seria ze starymi samochodami, motorami, statkami i brakowało mi jednego pudełka do całej tej serii, to była seria 90 pudełek. Jak zobaczyłem kiedyś u jednego kolekcjonera, z którym się wymieniałem, że ma to pudełko właśnie, to oddałem mu wszystkie pudełka, jakie miałem na wymianę, tylko za to jedno. I to jest chyba takie moje ulubione.
0: Czyli jest więcej tych ludzi z taką pasją podobną?
1: Jest, chociaż w tej chwili coraz mniej. Ostatnio napisała do mnie pani, której mąż zmarł i miała też bardzo dużą kolekcję pudełek zapałek, ale ani dzieci się tym nie interesowały, ani wnuki. Te pudełka stały już w piwnicy, więc jakby uratowałem je, żeby pokazywać je dalej. Jest kilka muzeów w Europie, na świecie nie wiem, bo na świecie poza Europą jeszcze nie byłem, ale kolekcjonerów jest coraz mniej, chociaż jest to jeszcze jakaś taka nisza, która zbiera tych fascynatów.
0: Ale tak, żeby znać tą historię, co za takim pudełkiem idzie, gdzie to znaleźć, no to trzeba troszkę się doinformować, poczytać.
1: Oczywiście. Przydają się studia akurat paradoksalnie do tego. Ja studiuję teraz turystykę i mieliśmy świetny przedmiot z profesorem Arminem Mikosem von Rorschachem, który zajmuje się turystyką kulturową. Dzięki temu można było naprawdę zdobyć wiedzę na temat tego, gdzie, w jakich miejscach, w jakich latach, co się działo w tych fabrykach, strajki, które towarzyszyły pracy pracowników w tych fabrykach, też są ważnym elementem historii. Strajki w Wielkiej Brytanii, czy strajki w Chorwacji chociażby.
0: Czyli tytuł wystawy, nie tylko pudełka, no to jednak coś znaczy.
1: Tak, na pewno można zobaczyć bardzo ciekawe kulturowe elementy naszego życia, aspekty takie, których nie spodziewalibyśmy się na pudełkach zapałek, więc warto sobie je zobaczyć. Jest ich bardzo dużo tak naprawdę, bo 750 pudełek, które tam jest wystawione, to jednak i tak spory zestaw. Więc można się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć. Jakby ktoś miał jakieś pytania, zapraszam.
0: Czy te zapałki są tam w środku, czy gdzieś tam je wyciągasz?
1: Nie, w większości są. Jeżeli się da, to one są w oryginale tak, jak były wyprodukowane. Często to są zapałki, które nie są z drewna. Znaczy, są z drewna, ale na przykład z bambu.

0: autobusa. W zależności od tego, w jakim kraju świata zostały wyprodukowane, z tego materiału brało się drewienko na te zapałki. Pudełka zapałek same w sobie też są nie tylko z papieru, są z drewna, są z plastiku, są metalowe. Także to, tutaj też jest duża różnorodność.
1: Okej, bo myślałam o tych papierowych właśnie.
0: Tych papierowych akurat może ich jest najwięcej faktycznie, ale tych drewnianych też jest bardzo dużo, bo do lat 80. właściwie produkowano głównie drewniane pudełka zapałek. One są z takiej bardzo cieniutkiej, milimetrowej sklejki. Potem to jest wszystko oklejone papierem, na to przyklejona etykietka. Etykietka, od której wziął nazwę cały ruch, bo to jest ruch filumenistyczny. Tak jak zbieranie znaczków to filatelistyka, to zbieranie etykiet zapałczanych i pudełek to jest filumenistyka.
1: Wspomnieliśmy przed chwilką o kosztach. Ciężko to oszacować?
0: Bardzo ciężko, dlatego że zapałek jest tak dużo, że w tej chwili musiał mieć profesjonalnego rzeczoznawcę, żeby to wycenił. Nie znam wielu, ja jestem takim rzeczoznawcą, ale trudno oceniać wartość swojej własnej kolekcji. Gdybym miał to sprzedawać, ostatnio rozmawiałem właśnie z Moniką i ona mówiła, że ona nie mogłaby podjąć decyzji o tym, za ile moglibyśmy to sprzedać, ale błysnęło jej w oku, gdyby ktoś spłacił wszystkie nasze długi.
1: To jest to nasze rozwiązanie.
0: Ale nie wiem, czy bym się zdecydował nawet wtedy, ponieważ to, no to jest 40 lat mojego życia. To jest jednak bardzo dużo.
1: Człowiek jest przywiązany do tego.
0: No tak.
1: No właśnie, a jak to jest z tym przetrzymywaniem tych pudełek? To jest jakieś specjalne miejsce w domu?
0: Tak, jest specjalne miejsce, chociaż to miejsce jest, cały czas się kurczy. Mamy bibliotekę w domu i ta biblioteka, poza tym, że mamy tam książki oczywiście, no to też są witryny z pudełkami zapałek, ale generalnie te zapałki w tej chwili jeszcze są w większości w kartonach, takich przeprowadzkowych. Nie jestem w stanie tego wszystkiego wyeksponować naraz. Ostatnio liczyłem, ile powierzchni zajęłoby wyeksponowanie ich wszystkich, gdyby położyć jedno obok drugiego. Jest to około 1000 m², więc no, w domu jest to praktycznie niemożliwe.
1: Co tak Cię pchnęło, żeby pokazać ludziom w ogóle coś takiego?
0: Chciałbym, żeby ludzie wiedzieli o tym, że coś takiego jeszcze w ogóle istnieje. Zbieranie zapałek, zbieranie monet, zbieranie banknotów, to wszystko jest, to jakby funkcjonuje w świadomości, ale ludzie, których spotykam i którym mówię, że zbieram pudełka zapałek, zawsze robią wielkie oczy z pudełka zapałek, a jakie Ty właściwie zbierasz pudełka? No właśnie takie, jakie są na wystawie. Napisałem do bardzo wielu instytucji, biblioteka odpowiedziała jako pierwsza, ale kolejne wystawy w ciągu najbliższych 2 lat będą i w Polsce, i w Niemczech, i w Szwecji, i być może, jak się uda, to jeszcze w Wielkiej Brytanii.
1: Czyli mamy ten zaszczyt, że możemy zobaczyć.
0: O tak.
2: SK 106.6. SK 106.6. Była mnie.

0: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Live Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.

Radio SK.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.